To jest L Radio na 98 FM. Why wait to say, at least I did it my way.

0: To jest El Radio.
1: Yes. Open, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?

0: El Radio.
1: El Radio.
0: 98 FM.
1: 98 FM.
2: Aj.

0: warto wiedzieć.
1: Dorota Wardecka, dzień dobry. Wojskowe lotnictwo podrywało się nad ranem w powietrze w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Przekazało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Operacja już się zakończyła, nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Ukraina przekazała, że zaatakowany został m.in. Kijów. Rosja wysłała na ukraińską stolicę drony i rakiety balistyczne. Trafiony został budynek mieszkalny w historycznej dzielnicy Padł. Ludzie zostali uwięzieni na piętrach od 7 do 9. Alarm powietrzny ogłoszono w nocy w niemal całej Ukrainie. Śledczy czekają na możliwość przesłuchania 65-latka zatrzymanego wczoraj rano na obrzeżach Kielc na zalesionym terenie. To mąż kobiety, którą w piątek znaleziono martwą w domu w Borkowie pod Kielcami. Mężczyzna był prawdopodobnie ostatnią osobą, która widziała 64-latkę przed jej śmiercią. Tuż po zatrzymaniu trafił do szpitala. Na przesłuchanie nie pozwalał jego stan zdrowia, mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas ze świętokrzyskiej policji.
2: Był wymęczony ukrywaniem się od piątku. Stąd karetka pogotowia na miejscu zdarzenia.
1: Według wstępnych ustaleń do śmierci kobiety mogła przyczynić się inna osoba. W najbliższych dniach ma się odbyć sekcja zwłok 64-latki. Sytuacja na rzece Bóbr stabilizuje się podczas kolejnych wizji terenowych. Nie stwierdzono śniętych ryb na kontrolowanym odcinku rzeki, poinformował Dolnośląski Urząd Wojewódzki. Nadal obowiązuje zakaz korzystania z wód rzeki Bóbr na odcinku od Korony Zapory Pilchowickiej do zbiornika Rakowice. Mówi Tomasz Jankowski, rzecznik wojewody dolnośląskiego.
3: Ten zakaz obejmuje zarówno wchodzenie do wody, w tym kąpiele, pojenie zwierząt, amatorski gospodarczy połów ryb oraz korzystanie z wód do celów gospodarczych. Nie wolno też używać jednostek pływających na tym odcinku.
1: W rzece Bóbr doszło do masowego ścięcia ryb po spuszczeniu wody ze zbiornika w Pilchowicach w związku z remontem zapory. Resort rolnictwa ma dziś przedstawić wstępny bilans strat w ogrodnictwie po ostatnich załamaniach pogody. Przymrozki, ulewy, a ostatnio afrykańskie upały zdziesiątkowały zbiory. Mocno ucierpiały m.in. porzeczki.
4: Czarna porzeczka, największe straty w historii. Sok z czarnej porzeczki, polską specjalnością, na pewno będzie droższy. Zbiory, które będziemy uzyskiwać, będą kilkadziesiąt procent niższe.
1: Mówią ogrodnicy z Lubelszczyzny. Uszkodzony nagrobek ukraińskiego pisarza Bohdana Łebkiego na cmentarzu rakowickim w Krakowie skradziono płaskorzeźbę przedstawiającą literata. Według ustalonej policji to jeden z kilkunastu pomników uszkodzonych w ostatnim czasie na najstarszej, zabytkowej krakowskiej nekropolii. Jest już nowa funkcjonalność w aplikacji mObywatel. Każdy kierowca może sprawdzić tam ubezpieczenie samochodu. Chodzi o OC, które jest obowiązkowe, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
5: Każdego samochodu, nie tylko waszego samochodu, czy podczas stłuczki, czy samochodu z wypożyczalni, czy pożyczonego od znajomych, ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym, więc jeżeli korzystamy z auta, musimy być pewni, że auto jest ubezpieczone.
1: By sprawdzić ważność OC w mObywatel, wystarczy wpisać numer rejestracyjny samochodu, numer VIN lub numer polisy.
6: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
7: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
8: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni Ha Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
9: W Łodzi i okolicach na razie słonecznie, ale z czasem będzie napływać coraz więcej chmur i po południu już całkiem one zawładną niebem. Jeśli popada, to dopiero w nocy. Na termometrach 21 stopni w najcieplejszej chwili dnia. Wiatr umiarkowany może trochę dawać nam siebie znaki po południu.
8: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni Ha Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
7: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
6: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
10: El Radio.
11: El Radio.
9: Dzień dobry, witajcie. Witek Lazar. Cieszę się, że Państwo mnie słyszą. Poranny program El Radio. Będziemy razem do 10.
10: El Radio.
11: El Radio.
10: 98 FM.
11: 98.

0: Rosena.
1: Duel Radio to jest dobry pomysł, wydaje mi się, żeby zacząć od naszej kartki z kalendarza. Mamy poniedziałek, 6 dzień lipca, witamy w nowym tygodniu. Sprawdźmy, komu dziś życzymy. Dominik, Łucja, Piotr, Maria, Zuzanna i Teresa. Najlepsze życzenia dla Państwa solenizantów. Proszę przekazać od El Radio.
2: El Radio.
3: El Radio.
2: 98 FM.
3: 98 FM.

0: TUEL Radio. Zapewne zauważyliście pewną zmianę, jeśli chodzi o prowadzących poszczególne pasma. To są takie delikatne, kosmetyczne zmiany, nie jakieś rewolucyjne. No wiecie, jak to jest, wakacje, urlopy, wyjazdy, to wszystko dotyczy także nas. Więc stąd całe to zamieszanie, może i pozytywne, ale poza tą kosmetyczną zmianą pozostałe rzeczy zostają bez zmian. To się nazywa wakacyjna ramówka.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Aktuel Radio. Zbliżamy się do 6.30. Za chwilę u nas nasz serwis lokalny Bliżej Ciebie, a potem pogoda.
1: El Radio. Bliżej Ciebie.
2: Uwaga, na Bałutach ruszył remont. Autobusy zmieniły trasę. Kierowcy i pasażerowie MPK muszą liczyć się z utrudnieniami. Zamknięte zostało skrzyżowanie Zawiszy Czarnego i Młynarskiej. Trwa tam budowa nowych mieszkań. Największa zmiana dotyczy autobusów linii 64. W kierunku Widzewa kursują objazdem ulicami Zgierską i Wojska Polskiego, zatrzymując się dodatkowo na Placu Kościelnym. Remont ma potrwać do połowy sierpnia, dlatego kierowcy powinni wybierać alternatywne trasy, a pasażerowie MPK sprawdzać zmienione rozkłady jazdy. A jeśli wybieracie się dziś z Łodzi w stronę Kielc lub Radomia, również czekają utrudnienia. W Sulejowie rozpoczął się remont nawierzchni na głównych trasach prowadzących w kierunku Kielc i Radomia. Prace będą prowadzone głównie wieczorami i nocą. Kierowcy muszą liczyć się z ruchem wahadłowym, ograniczeniami prędkości i zakazem wyprzedzania. Dodatkowo do końca tygodnia na obu trasach prowadzone będzie koszenie poboczy, dlatego warto zaplanować podróż z niewielkim zapasem czasu. Z kolei na autostradzie w kierunku Gdańska między węzłami Piątek i Kutno Północ trwa koszenie na pasie rozdzielającym trasę. Zamknięty jest lewy pas, możecie jechać wyłącznie prawym. Te utrudnienia mają potrwać przez większą część dnia. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i Łódzkiej Krajowej Administracji Skarbowej zlikwidowali nielegalną fabrykę tytoniu. Na miejscu zabezpieczono kompletną linię produkcyjną, blisko 8 ton tytoniu i suszu tytoniowego oraz zatrzymano 3 osoby, które wpadły na gorącym uczynku. Śledczy szacują, że gdyby wyprodukowany tytoń trafił na rynek, Skarb Państwa straciłby blisko 10 milionów złotych z tytułu niezapłaconych podatków. Podejrzani usłyszeli zarzuty związane z nielegalną produkcją i przestępstwami skarbowymi. Grozi im do 7 lat więzienia. Dobry weekend dla łódzkiego sportu. Żużlowcy H. Skrzydlewska Orła Łódź pokonali na własnym torze Hunters PSZ Poznań 51-39 i zdobyli także punkt bonusowy. Powody do zadowolenia mają też kibice ŁKS-u. Pierwszoligowcy wygrali sparing z ekstraklasowym Radomiakiem Radom 2-1. Z kolei Widzew Łódź bezbramkowo zremisował z wicemistrzem Słowacji DAC 1904 Dunajska Streda podczas zgrupowania w Austrii. Nieoficjalny debiut w czerwono-biało-czerwonych barwach zaliczył Karol Świderski, który pojawił się na boisku po przerwie. A więcej sportu za godzinę.
3: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflancka 52.
4: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
5: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: W Łodzi i okolicach na razie słonecznie, ale z czasem będzie napływać coraz więcej chmur i po południu już całkiem one zawładną niebem. Na termometrach 21 stopni w najcieplejszej chwili dnia.
5: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
4: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
3: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflancka 52.
6: El Radio. Warto wiedzieć.

0: TUEL Radio, poranny program wakacyjny. Od czasu do czasu opowiadam wam o prześladujących mnie reklamach w internecie. Kiedy szukam dla was ciekawych wiadomości, reklamy pojawiają się, czy tego chcę, czy nie. Podobnie chyba macie i wy. No ale są takie reklamy, które pojawiają się bardziej, częściej. Mnie ostatnio prześladuje szczególnie jedna. Łatwy w montażu domek gościnny na twoim podwórku. Nie klikałem tej reklamy, ale chyba trzeba założyć, że domek jest przestronny, nowoczesny i wygodny, a do tego tani. No, sam bym się chyba do takiego przeniósł, tylko że nie mam podwórka. Ale czy internetowe algorytmy chcą mi coś dać do zrozumienia? Domek gościnny. Czyżby ktoś się do mnie wybierał?
1: L-Radio.
2: L-Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: tu El Radio i przed godziną siódmą czas na nasz odlicznik. To jest taka instytucja powołana do tego, by pilnować pewnych dat, tak byśmy niczego nie przegapili. Taka przypominajka też pilnująca, by nic fajnego nas nie ominęło. Pora zastanowić się, do czego będziemy odliczać. Jakiej daty nie chcielibyśmy przegapić? O jakim wydarzeniu nie chcielibyśmy zapomnieć? Czekam na wasze propozycje. witold.lazar@elradio.pl. Tu też przypominajka. El Radio piszemy elradio.pl.
1: El Radio. El Radio. 98 FM.

0: Siódma za chwilę, jak ta chwila minie, to będą najświeższe wiadomości w serwisie El Radia. Warto wiedzieć.
1: Autobus wjechał w przejście podziemne w Warszawie, 6 osób rannych. Na niższe ceny paliw na razie nie ma co liczyć. Neymar ogłasza koniec kariery w reprezentacji po porażce z Norwegią.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
1: Dorota Wertycka. 6 osób rannych, kilka samochodów staranowanych. To bilans wypadku autobusu ZTM linii 186 w Warszawie. Wieczorem autobus wjechał w przejście podziemne przy Dworcu Zachodnim. Wiadomo, że zanim się to stało, uszkodził tramwaj. Potem uderzył dachem w strop przejścia i staranował kolejny samochód, mówi Robert Dziubak z Warszawskiej Straży Pożarnej.
3: I razem z tym samochodem, że tak powiem, wpadł przejście podziemne, które jest pod estakadą tutaj Alei Jerozolimskiej koło Dworca Zachodniego.
1: Dwie osoby ranne trafiły do szpitala, pozostałe mają lekkie obrażenia. W autobusie doszło prawdopodobnie do awarii układu hamulcowego oraz kierowniczego. Został już wyciągnięty z przejścia podziemnego. Nie ma co liczyć na niższe ceny paliw w najbliższym czasie. Po zniesieniu rządowego pakietu CPN za benzynę 95 trzeba zapłacić już niemal 7 zł. Dodatkowo mamy wakacje, a w czas urlopów sprzyja podwyżkom, bo wyjazdów jest więcej i każdy chce zarobić, mówi Urszula Cieślak, analityczka rynku paliw z BM Reflex.
4: Sezon wakacyjny to jest ten moment, kiedy ceny benzyny zwyczajowo są na wyższych poziomach. Konsumpcja benzyn w tym okresie osiąga swoje maksymalne poziomy i to też globalnie przekłada się na ceny paliw na rynku światowym.
1: A teraz to właśnie ceny ropy na rynkach światowych i kurs złotego wobec dolara decydują o cenach paliw. Szef MON-u odtajnia informacje dotyczące wojskowego wsparcia przekazanego przez Polskę Ukrainie w latach 2002-2026. Władysław Kośniak-Kamysz poinformował, że zrobi to w uzgodnieniu z premierem. A to reakcja na wpis lidera Konfederacji Krzysztofa Bosaka o tym, że rząd miał przekazać Ukrainie wiosną tego roku w tajemnicy przed Sejmem drogie i trudne do kupienia pociski przechwytujące do systemów Patriot. Co najmniej 7 osób zginęło, 24 zostały ranne w wyniku zmasowanego rosyjskiego ataku z powietrza na Kijów. Już przed północą czasu miejscowego w stolicy Ukrainy było słychać potężne eksplozje. Nad ranem w związku z rosyjskimi atakami podrywały się polskie wojskowe myśliwce. Ta operacja już się zakończyła. Atak na Ukrainę trwał do godzin porannych. Uszkodzonych lub zniszczonych zostało wiele budynków, w tym mieszkalnych. Ewakuacja 10 tysięcy osób na południu Francji to z powodu pożaru w departamencie Pireneje Wschodnie. Decyzja o ewakuacji takiej liczby ludzi, dwa razy większej niż początkowo zakładano, zapadła wieczorem, gdy ogień objął około 2000 hektarów. Upał, susza i silny wiatr sprawiły, że pożar szybko się rozprzestrzeniał. Do walki z nim wysłano około 700 strażaków oraz samoloty i śmigłowce gaśnicze. A w tym samym departamencie oraz 15 innych na południu i zachodzie Francji ogłoszono pomarańczowy alert pogodowy z powodu prawie 40-stopniowych upałów. Neymar ogłosił zakończenie kariery w reprezentacji Brazylii. Decyzja związana jest z porażką z Norwegią 1-2 w 1/16 finału piłkarskich mistrzostw świata. Najlepszy brazylijski piłkarz dekady był w ostatnich latach nękany kontuzjami. Poprowadził Brazylię do pierwszego w historii złotego medalu olimpijskiego na igrzyskach w Rio de Janeiro w 2016 roku.
5: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
6: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
7: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: W Łodzi i okolicach na razie słonecznie, ale z czasem będzie napływać coraz więcej chmur i jeśli popada, to dopiero w nocy. Na termometrach 21 stopni w najcieplejszej chwili dnia. Wiatr umiarkowany może trochę dawać nam siebie znaki po południu.
7: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
6: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
5: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
8: El Radio.
9: El Radio.
0: Po siódmej już jesteśmy. Poranny program El Radia. Witek Lazar, witam i zapraszam na kolejną odsłonę naszego dzisiejszego spotkania.
8: El Radio.
9: El Radio.
8: 90 i 8 FM.
9: 90 i 8 FM.

0: Tuel Radio, poranny program wakacyjny. Dziś 6 lipca mamy. Otwieramy zatem szufladkę, w której spoczywa nasz kalendarz świąt nietypowych. No i tam dziś Światowy Dzień Pocałunku. No i do tego święta to jeszcze dziś w programie na pewno wrócimy. I to nawet już za chwilę.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Tuel Radio, 6 lipca w kalendarzu, Dzień Pocałunku. Autorem tego święta jest prawdopodobnie jedna z brytyjskich firm sprzedających abonament stomatologiczny. Idea spodobała się jednak ONZ, które na początku lat 90. oficjalnie ustanowiło to całuśne święto. W pocałunkach drzemie wielka moc. Można nimi wyrazić całą gamę uczuć, od sympatii przez wdzięczność, miłość, aż po pożądanie. Nauka zajmująca się tym zjawiskiem to filematologia. Z przeprowadzonych dotąd badań wiemy między innymi, że całowanie pomaga zniwelować stres, pozytywnie wpływa na układ krążenia oraz przyczynia się do obniżenia cholesterolu. A poza tym angażuje aż 34, a niektórzy twierdzą, że nawet 40 mięśni twarzy. Dobra, skończmy z tą teorią i przejdźmy do praktyki. Bo to po prostu fajne jest.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM. Wake up.

0: Zbliżamy się do 7.30, za chwilę bliżej Ciebie, czyli nasz serwis lokalny, a potem El Radio dla sportu.
1: Reklama.
2: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią Twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko zawki, oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400. Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl.
3: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
1: Po reklamie. El Radio. Bliżej Ciebie.
4: Masz pomysł na kawiarnię, sklep albo własną pracownię? Łódź wystawia na wynajem 78 miejskich lokali użytkowych. To jedna z największych tegorocznych ofert dla przedsiębiorców. Lokale znajdują się we wszystkich częściach miasta, najwięcej w Śródmieściu. Do wynajęcia są zarówno niewielkie punkty na start, jak i większe przestrzenie dla rozwijających się firm. Stawki czynszu zaczynają się od niespełna 6,5 zł za metr kwadratowy. To głównie lokale wymagające remontu lub adaptacji, które można urządzić według własnego pomysłu. Licytacja o godzinie 10 w Urzędzie Miasta przy Piotrkowskiej 104. Szczegółową ofertę można znaleźć na stronie Zarządu Lokali Miejskich. Uwaga! Na Bałutach ruszył remont. Autobusy zmieniły trasę. Kierowcy i pasażerowie MPK muszą liczyć się z utrudnieniami. Zamknięte zostało skrzyżowanie Zawiszy Czarnego i Młynarskiej. Trwa tam budowa nowych mieszkań. Największa zmiana dotyczy autobusów linii 64. W kierunku Widzewa kursują objazdem ulicami Zgierską i Wojska Polskiego, zatrzymując się dodatkowo na Placu Kościelnym. A jeśli wybieracie się dziś z Łodzi w stronę Kielc lub Radomia, również czekają utrudnienia. W Sulejowie rozpoczął się remont nawierzchni na głównych trasach prowadzących w kierunku Kielc i Radomia. Prace będą prowadzone głównie wieczorami i nocą. Kierowcy muszą liczyć się z ruchem wahadłowym, ograniczeniami prędkości i zakazem wyprzedzania. Dodatkowo do końca tygodnia na obu trasach prowadzone będzie koszenie poboczy, dlatego warto zaplanować podróż z niewielkim zapasem czasu. Z kolei na autostradzie w kierunku Gdańska między węzłami Piątek i Kutno Północ zamknięty jest lewy pas, możecie jechać wyłącznie prawym. Te utrudnienia mają potrwać przez większą część dnia. Noblista światowej klasy naukowcy i przełomowe technologie. Łódź przez najbliższe dni jest światową stolicą chemii. Na Politechnice Łódzkiej rozpoczęła się 24. Międzynarodowa Konferencja Syntezy Organicznej, jedno z najważniejszych wydarzeń w tej dziedzinie. Wykład inauguracyjny wygłosił laureat Nagrody Nobla, profesor Susumu Kitagawa. Do Łodzi przyjechało 250 naukowców z całego świata, którzy rozmawiają o technologiach przyszłości, od nowych leków i zaawansowanych materiałów po rozwiązania wspierające ochronę klimatu. Profesor Kitagawa otrzymał Nagrodę Nobla za badania nad innowacyjnymi materiałami, zdolnymi m.in. do wychwytywania dwutlenku węgla z powietrza, co może znaleźć zastosowanie w nowoczesnej energetyce i ochronie środowiska.
5: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien firma KMM Okno, Łódź, Inflanska 52.
6: Bartłomiej Juszczak, zapraszam na informacje sportowe. Potwierdziły się nasze wcześniejsze doniesienia. Karla Antunowicz została siatkarką ŁKS-u Comerscon. Chorwacka rozgrywająca występowała ostatnio we włoskim Chieri, a do ŁKS-u ma dołączyć także jej klubowa koleżanka El Dambrink, która występuje na pozycji atakującej. Żużlowcy HAS Skrzydlewska Orła Łódź zrobili bardzo duży krok w kierunku playoffów. Pokonali u siebie Hunters PSZ Poznań 51-39 i awansowali na drugie miejsce w tabeli Metalka z drugiej Ekstraligi. Mecze rozgrywano w ekspresowym tempie, aby zdążyć przed deszczem. Ostatecznie udało się niemal bez przerw przeprowadzić całe zawody, a opady w drugiej części nieco ułatwiły zadanie gospodarzom, o czym mówił zdobywca 13 punktów Marcin Nowak.
7: Trenujemy, przygotowujemy się, mamy wszystko połapane. Nagle przychodzi komunikat, że trzeba założyć plandekę. Później ściągamy plandekę, pada deszcz. To jest scenariusz, który co mecz u nas tak naprawdę gra, więc teraz taka pogoda już tak nie przeszkadza jak za pierwszymi razy, gdzie byliśmy trochę pogubieni w tych deszczach. Teraz już jesteśmy po prostu mądrzejsi.
6: Trener Maciej Jonder był zadowolony z tego, że punktowali ci, którzy ostatnio mieli problemy.
8: wszyscy pojechali na fajnym, równym poziomie i wygraliśmy mecz, walczymy dalej.
6: Następny mecz Orzeł ma zaplanowany dopiero na 2 sierpnia w Krośnie, dzień wcześniej w Łodzi runda Mistrzostw Świata. Bezbramkowy remis Widzewa w sparingu ze słowackim zespołem Dunajska Strieda i wygrana ŁKS-u 2-1 nad Radomiakiem Radą. Tak przebiegały weekendowe testy podczas przygotowań łódzkich piłkarzy. Gole dla ŁKS-u w Radomiu zdobyli Fabian Piasecki i Fabian Olejniczak.
5: Sponsorem sportu w El Radiu jest fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
1: El Radio. Warto wiedzieć.

Pod fluid schowała depresję. Noc z dziewczynami na mieście, bo chciałaby poczuć to coś. A demon nie pyta, kim jesteś i miesza się powoli z tłem. Tak chyba wygląda codzienność, a myślę znów o niej przed snem. I to jest mój lek na bezsenność.

0: TUEL Radio, poranny program wakacyjny. Kawę mam teraz dla was, co wy na to? Haha, wiedziałem. Dla wielu osób kawa jest stałym elementem poranka, ale i jednym z najczęściej wybieranych napojów w ciągu dnia. Nie każda filiżanka działa jednak na organizm tak samo. Znaczenie ma nie tylko ilość kofeiny, ale także sposób parzenia, dodatki oraz moment, w którym tę kawę pijemy. Najzdrowszym rodzajem jest filtrowana czarna kawa. Najlepszy czas na picie kawy to od 60 do 90 minut po przebudzeniu. Najlepsza ilość dla większości ludzi to od 1 do 3 filiżanek dziennie. Najlepszym nawykiem zaś jest unikanie dodawania cukru oraz unikanie kawy późno w ciągu dnia lub na pusty żołądek. No więc śniadanko najpierw, potem kawusia. To przejdźmy od słów do czynów. Dam wam teraz kilka muzycznych chwil i wrócimy do tematu.
1: L-Radio. L-Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM. Everybody get up.

0: El Radio.
1: El Radio.
2: Poranny program wakacyjny w El Radio i u nas teraz kawa, przypomnę, ma być filtrowana, ma być po jedzeniu i maksymalnie 3 filiżanki dziennie. Dlaczego tak? Wracamy do tematu. Wybór kawy filtrowanej nie jest przypadkowy. Papierowy filtr zatrzymuje część substancji tłuszczowych obecnych w ziarnach kawy. Dzięki temu taka kawa może być najłagodniejszym wyborem dla organizmu. Ale nawet taka kawa może przestać służyć, jeśli jest pita z dużą ilością dodatków. Cukier, słodzone syropy, tłuste śmietanki sprawiają, że napój zaczyna przypominać deser. Regularne sięganie po takie kawy może zwiększać ilość kalorii w diecie. Reasumując, gastroenterolog radzi max 3 filiżanki dziennie, bez cukru i po posiłku. I ja proponuję, przejdźmy od słów do czynów, bo to lubię. No i stygnie.
0: El Radio.
1: El Radio.
0: 90 i 8 FM.
1: 90 i 8 FM.

0: Powoli, powoli zbliżamy się do 8:00. Już za chwilę najświeższe wiadomości w serwisie L Radia.
1: Do jutra ministerstwo ma czas na propozycję naprawienia sytuacji w ochronie zdrowia. Policja wyjaśnia przyczynę wypadku autobusu w Warszawie. Polacy inwestują głównie dla bezpieczeństwa finansowego.
2: L Radio. Warto wiedzieć. Warto wiedzieć.
1: Dorota Wardycka. Do jutra szefowa resortu zdrowia i szef NFZ-u mają czas dany przez premiera na przedstawienie propozycji naprawienia systemu ochrony zdrowia. Chodzi m.in. o rozwiązanie problemu gigantycznych zarobków i niekontrolowanego czasu pracy. Anna Gmiterek-Zabłocka.
3: Premier Donald Tusk mówi krótko.
4: Nie będę się wahał. Albo uwierzę im, ludziom, którzy przede mną odpowiadają, że są w stanie uporać się ze zjawiskiem saloników VIP, nieuprawnionych gigantycznych zarobków niedużej grupy lekarzy, no to też będę się z nimi żegnał.
3: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla z kolei, że zmiany są konieczne.
5: Nie mogą być takie zarobki i takie sytuacje, w których lekarz zarabiający 50 tysięcy złotych dostaje podwyżkę o 14%, a nauczycielka, urzędniczka zarabia 6 tysięcy i dostaje podwyżkę w sferze budżetowej o 3%.
3: Co na to wszystko Lewica? Odnosi się do tego posłanka Anna Maria Żukowska.
6: Patologią tego systemu jest to, że lekarze prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i są firmami, nie są lekarzami.
3: Są lekarzami, nawet mając firmy. Tyle, że wtedy pracują na kontraktach.
1: Policja bada przyczyny poważnego wypadku, do którego doszło wieczorem w Warszawie. Autobus komunikacji miejskiej wjechał w przejście podziemne przy Dworcu Zachodnim. Wcześniej uszkodził tramwaj na skrzyżowaniu Grójeckiej i Bitwy Warszawskiej, a następnie pojechał w kierunku ronda Zesłańców Syberyjskich, taranując po drodze 10 samochodów. Co najmniej 6 osób zostało rannych, mówi Robert Dziubak z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.
7: 2 osoby zostały zabrane do szpitala. W sumie 18 zastępów, bo grupa techniczna, żeby wyciągnąć z autobus z przejścia podziemnego.
1: Wiadomo, że kierowca był trzeźwy, nie był też pod wpływem narkotyków. Niewykluczone, że w autobusie doszło do awarii układu hamulcowego oraz kierowniczego. A dziś rano w Warszawie utrudnienia w kursowaniu pierwszej linii metra. Z ruchu wyłączone są stacje Wierzbno, Racławicka, Pole Mokotowskie, Politechnika i Centrum. Pociągi kursują w dwóch pętlach, Kabaty Wilanowska oraz od Młocin do Świętokrzyskiej. Z powodów technicznych ZTM wprowadził autobusową i tramwajową komunikację zastępczą. 14 osób zostało uratowanych przez międzynarodowe ekipy ratownicze po trzęsieniach ziemi w Wenezueli. Ostatnią żywą osobą, jaką zagranicznym ratownikom udało się wyciągnąć spod gruzów, jest około 40-letni dozorca centrum handlowego, który spędził pod zawalonym budynkiem prawie 8 dni. W wyniku podwójnego trzęsienia ziemi pod koniec czerwca w Wenezueli zginęły co najmniej 3342 osoby. Rannych jest prawie 16,5 tysiąca, a ponad 17 tysięcy ludzi straciło dach nad głową. W ciągu 3 miesięcy do Polski przyjadą dodatkowi amerykańscy żołnierze, donosi dziennik Gazeta Prawna. Według gazety otoczenie prezydenta i administracja USA rozmawiają o rotacyjnym systemie wojsk amerykańskich w Polsce oraz na temat stałej bazy wojskowej. Decyzja w tej ostatniej sprawie ma zapaść w ciągu

0: 6 miesięcy do roku. Blisko 3/4 Polaków inwestowało w ostatnim roku, głównie dla bezpieczeństwa finansowego. Pieniądze inwestują przede wszystkim osoby w wieku od 35 do 44 lat. Tuż za nimi jest grupa do 54 lat, a na trzecim miejscu młodzi dorośli między 18 a 24 rokiem życia. Najchętniej inwestujemy w lokaty i konta oszczędnościowe, produkty emerytalne i kryptowaluty, którymi zainteresowanie maleje wraz z wiekiem.
1: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflancka 52.
2: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
3: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
4: W Łodzi i okolicach na razie słonecznie, ale z czasem będzie napływać coraz więcej chmur i po południu już całkiem one zawładną niebem. Jeśli popada, to dopiero w nocy. Na termometrach 21 stopni.
3: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
2: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
1: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflancka 52.
5: El Radio. El Radio.
4: Po ósmej już jesteśmy, poranny program El Radia. Witek Lazar, cieszę się, że Państwo mnie słyszą. Witam i zapraszam do 10.
5: El Radio.
6: El Radio.
5: 98 FM.
6: 98 FM.

RTL Radio, poranny program wakacyjny. Po ósmej jesteśmy, a więc myślę, że to dobry pomysł, by powrócić do naszej kartki z kalendarza i uprzytomnić sobie, co mamy. Jest poniedziałek, 6 dzień lipca. Imieniny obchodzą Dominik, Łucja, Piotr, Maria, Zuzanna i Teresa. Najlepsze życzenia dla Państwa.

0: Filip.
1: Tu El Radio i co za dzień. Rubryka, w której sprawdzamy, co niezwykłego, szczególnego, ważnego wydarzyło się w historii pod dzisiejszą datą, czyli 6 lipca. Tego dnia w 2003 roku z radioteleskopu Eupatoria RT-70 na Krymie wyemitowano sygnały z wiadomościami dla potencjalnych cywilizacji pozaziemskich w kierunku 5 układów planetarnych. HIP-48-72, HD-245-409, HD-75-732, HD-10-307 i HD-95-128. Do najbliższego układu HIP-48-72 sygnał dotrze w kwietniu 2036 roku. Za 10 lat. Jak tylko nam odpowiedzą, natychmiast wam o tym opowiemy.
0: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Radio.
1: Zbliżamy się do 7:30, za chwilę bliżej Ciebie, czyli nasz serwis lokalny, a potem El Radio dla sportu.
0: Reklama.
2: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią Twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki. Oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
3: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
4: Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl.
0: Po reklamie. El Radio. Bliżej Ciebie.
5: Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i Łódzkiej Krajowej Administracji Skarbowej zlikwidowali nielegalną fabrykę tytoniu. Na miejscu zabezpieczono kompletną linię produkcyjną, blisko 8 ton tytoniu i suszu tytoniowego oraz zatrzymano 3 osoby, które wpadły na gorącym uczynku. Śledczy szacują, że gdyby wyprodukowany tytoń trafił na rynek, Skarb Państwa straciłby blisko 10 milionów złotych z tytułu niezapłaconych podatków. Podejrzani usłyszeli zarzuty związane z nielegalną produkcją i przestępstwami skarbowymi. Grozi im do 7 lat więzienia. Po miesiącach opóźnień i głośnych kontrowersjach związanych z kosztami oraz testami systemu, od tego tygodnia na ulicy Piotrkowskiej mają zacząć działać pierwsze automatyczne słupki ograniczające wjazd samochodów. Na początek system zostanie uruchomiony na skrzyżowaniu z ulicą Pruchnika. W ostatnich dniach trwały testy z udziałem policji, straży pożarnej, pogotowia i straży miejskiej. System ma automatycznie rozpoznawać pojazdy uprzywilejowane i opuszczać słupki bez konieczności zatrzymywania się. Inwestycja od początku budziła duże emocje. Krytykowano m.in. jej koszt, opóźnienia oraz awarię jednego ze słupków uszkodzonego przez samochód dostawczy jeszcze przed oficjalnym uruchomieniem systemu. Miasto zapewnia jednak, że urządzenia będą włączane etapami. W Łódzkiem mieszka znacznie więcej cudzoziemców niż pokazują tradycyjne statystyki meldunkowe. Tak wynika z nowego, eksperymentalnego badania Głównego Urzędu Statystycznego opartego na tzw. śladach życia. Najbardziej wyróżnia się Stryków, gdzie osoby z zagranicznym obywatelstwem stanowią już blisko 40% mieszkańców. Na tym tle Łódź wypada przeciętnie. Stolica regionu zajmuje dopiero 143. miejsce wśród polskich miast i gmin pod względem udziału cudzoziemców. Zdaniem ekspertów to przede wszystkim efekt rozwoju centrów logistycznych, magazynów i zakładów produkcyjnych w regionie.
6: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien, firma KMM Okno, Łódź, Inflanska 52.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Brazylia odpadła z Mistrzostw Świata już w 1/8 finału. Po zaciętym meczu przegrała niespodziewanie z Norwegią 1-2. Bohaterem meczu był Erling Haaland, który strzelił dla zwycięzców oba gole i dogonił w klasyfikacji strzelców Leo Messiego i Kylian Mbappé. Brazylia przegrała, bo zmarnowała sporo dogodnych sytuacji, w tym rzut karny już w pierwszym kwadransie meczu, mówi trener Carlo Ancelotti. To oczywiste, że jesteśmy głęboko zasmuceni. Uważam, że drużyna rozegrała do tej pory może nie spektakularne, ale dobre Mistrzostwa Świata. Myślę też, że w tym meczu akurat zasłużyliśmy na wygraną. Kiedy nadchodzi taki moment, musisz pomyśleć o porażce jako o początku nowej przygody. Musimy dalej pracować, rozwijać się i szukać nowych pomysłów. W ćwierćfinale Norwegia zagra z Anglią, która po emocjonującym meczu wygrała z Meksykiem 3-2. A dziś wieczorem znakomicie zapadające się starcie Hiszpanii z Portugalią. Wiemy, jak trudny to będzie mecz, mówi trener Hiszpanów Luis de la Fuente. Dla nas to jest finał. I mówię finał ze względu na to, co ze sobą ten mecz niesie, bo to może być nasze ostatnie spotkanie, jeśli zabraknie nam czujności, a Portugalia zagra bezbłędnie. Ale może to też oznaczać kolejne 3 spotkania. Wierzę w rozwój mojego zespołu, bo widzę jeszcze margines do poprawy. I myślę, że jesteśmy w stanie zrobić krok naprzód i grać jeszcze lepiej. To spotkanie o 21:00, a o 2:00 w nocy Belgia zmierzy się z USA. Hubert Hurkacz przegrał z kontuzją i w 5. secie poddał mecz 4. rundy Wimbledonu. Nasz tenisista prowadził z Niemcem Janem Lardem Struffem 2-0 w setach, ale potem zaczęły się problemy z z mięśniami brzucha. Ostatecznie skreczował w piątym secie przy stanie 4-2 dla rywala. To oznacza, że w Londynie nie ma już polskich singlistów, bo w sobotę broniąca tytułu Iga Świątek przegrała z Aleksandrą i Alą z Filipin. Jeszcze niedawno prowadzili w tabeli, teraz mogą nie awansować do fazy play-off. Żużlowcy GKM-u Grudziądz przegrali z Press Toruń 35-54. Obrońcy tytułu dzięki wygranej są na prostej drodze do wygrania rundy zasadniczej. W drugim wczorajszym meczu Motor Lublin pewnie pokonał Stal Gorzów 57-32. Liderem po 11 kolejkach jest Sparta Wrocław.
6: Sponsorem sportu w L Radio jest fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
8: L Radio. Warto wiedzieć.

0: co płonie. Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Tuel Radio, poranny program wakacyjny. Słuchajcie, koniec świata nastąpi. To naukowy i niepodważalny fakt. Słońce stanie się kosmicznym egzekutorem, który zetrze Ziemię w pył. Nie doczekamy tej katastrofy. Jednak jak wynika z nowych badań i analiz modeli klimatycznych, życie na Ziemi przetrwa krócej niż wcześniej zakładano. Naukowcy organizacji Blue Marble Space wykorzystali 29 nowych modeli klimatycznych i obliczyli, kiedy skończy się życie na Ziemi. Ile czasu nam zostało? Koniec życia na Ziemi nastąpi, gdy znikną rośliny. Nowe badanie wykazało, że roślinność na Ziemi może przetrwać około 1,8 miliarda lat. Wtedy zaczną wyparowywać oceany na Ziemi, a cząstki wody zaczną rozpadać się pod wpływem promieniowania. No ale są też i mniej apokaliptyczne, dobre wiadomości. I o nich za chwilę. Zostańcie.
2: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: poranny program El Radio. Obiecałem dobre wiadomości w temacie końca świata i to nie chodzi o to, że nikt z nas go nie doczeka. Według najnowszej teorii powinno stać się to za 1,8 miliarda lat. Wtedy znikną na Ziemi rośliny. Czy rzeczywiście? No i uwaga, naukowcy przyznają, że ich data końca życia na Ziemi może być błędna, bo nie są w stanie przewidzieć, jak na przestrzeni milionów lat zmieni się ziemska biosfera. Życie może ewoluować, a ziemskie organizmy mogą wykształcić nowe metody przetrwania w warunkach na przykład wysokiej temperatury i bez niezbędnej obecnie ilości dwutlenku węgla. Więc do tej kartki, która wisi nad waszym łóżkiem z datami końca świata, dopisujemy kolejną za 1,8 miliarda lat, ale ze znakiem zapytania. No jakby tych znaków zapytania nie było przy innych datach. No dobrze, niech będzie z dwoma. I jeszcze gwiazdka.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM.

0: RTL Radio, już za chwilę 9:00 i u nas Warto Wiedzieć, czyli serwis informacyjny El Radia.
1: Szef MONU odtajnił listę sprzętu przekazanego Ukrainie od początku wojny. Francuskie Pireneje wciąż walczą z ogromnym pożarem. Po kilkudniowej przerwie do Polski wracają upały.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
1: Dorota Wartecka. Wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz chce uciąć wszelkie spekulacje i dlatego po konsultacji z szefem rządu Donaldem Tuskiem zdecydował o odtajnieniu listy sprzętu przekazanego Ukrainie w ostatnich latach. Decyzja jest pokłosiem informacji rozpowszechnianych przez polityków opozycji o tym, że Polska miała oddać Ukrainie pociski przechwytujące do systemów Patriot. Więcej o tym Wawrzyniec Zakrzewski.
3: O przekazaniu rakiet napisali w mediach społecznościowych m.in. były szef MONU w rządzie PiSu Mariusz Błaszczak i wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji. Pierwszy stwierdził, że jeśli się to potwierdzi, to będzie to gigantyczny skandal. Drugi, że to jedyne pociski, którymi dysponuje Polska, zdolne zwalczać rosyjskie Iskandery. Na co Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiedział wspomnianą zapowiedzią ujawnienia donacji dla Ukrainy od 2022 roku, kiedy jeszcze u władzy był PiS. Poza tym wicepremier zaznaczył, że o każdej takiej decyzji informowany jest prezydent, obecnie Karol Nawrocki, a wcześniej Andrzej Duda. A biorąc pod uwagę wciąż trwającą wojnę za naszą wschodnią granicą, zlecił także kontrwywiadowi wojskowemu zbadanie tego, kto intencjonalnie dążył do ujawnienia tajemnic państwowych.
1: Do co najmniej 10 wzrosła liczba osób, które zginęły ostatniej nocy w wyniku zmasowanego ataku Rosji na Kijów i obwód kijowski. Ponad 60 osób zostało rannych, wśród nich kilkoro dzieci, między innymi 9-miesięczna dziewczynka. Pociski i drony uderzyły w budynki mieszkalne. W jednej z podkijowskich miejscowości zarządzono ewakuację, bo istnieje zagrożenie ponowną detonacją w pobliżu miejsca eksplozji. Pod gruzami wciąż uwięzieni są ludzie, trwają akcje ratownicze. Alarm dziś w nocy został ogłoszony niemal na całej Ukrainie. W Pirenejach we Francji wciąż trwa pożar. Objął już ponad 4,5 tysiąca hektarów lasów i zarośli. Ogień rozprzestrzenia się błyskawicznie od sobotniego wieczoru. Przyczynia się do tego upał, susza i silne wiatry. Wczoraj wieczorem lokalne władze nakazały ewakuację 10 tysięcy osób, dwukrotnie więcej niż pierwotnie zakładano. Zaapelowały też do mieszkańców w mediach społecznościowych, by nie wracali do ewakuowanych wiosek, nawet po to, by zabrać rzeczy osobiste lub pójść do pracy i nie korzystali z dróg znajdujących się w rejonie dotkniętym pożarem. Średnia cena wycieczek organizowanych przez biura podróży na początku sierpnia spadła o 31 zł, wynika z raportu Instytutu Badań Rynku Turystycznego. Najbardziej potaniały wyjazdy na hiszpańskie wybrzeże Costa del Sol i nieco mniejsze spadki widać w wyjazdach na Sardynię i do Portugalii. Ceny wzrosły za to na przykład w przypadku wycieczek do Egiptu o 48 zł. Po kilkudniowej przerwie do Polski wrócą upały. Termometry w niektórych częściach kraju znów pokażą około 30 stopni. Jak sobie z nimi poradzić?
4: Mgiełki chłodzące. Możemy się zaopatrzyć w butelki wody.
5: Jesteśmy mocno przygotowani i myślę sobie, że już takich upałów, jakie były, to nie będzie.
1: Na wysokie temperatury nawiedzą przede wszystkim południowo-zachodnią Polskę.
6: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
7: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
8: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni Ha Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: W Łodzi i okolicach na razie słonecznie, ale z czasem będzie napływać coraz więcej chmur i po południu już całkiem one zawładną niebem. Jeśli popada, to dopiero w nocy. Na termometrach 21 stopni w najcieplejszej chwili dnia. Wiatr umiarkowany może trochę dawać nam się we znaki po południu.
8: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni Ha Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
7: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
6: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
9: El Radio.
10: El Radio.
0: Po 9:00 już jesteśmy w El Radio. Poranny program. Jeszcze przez godzinę. Witek Lazar. Dzień dobry. Jeśli komuś jeszcze nie mówiłem.
9: El Radio.
10: El Radio.
9: 98 FM.
10: 98 FM.

0: Gratuluję tym, którzy urodzili się pod dzisiejszą datą, 6 lipca. Swoje urodziny świętują dziś m.in. Sylvester Stallone, amerykański aktor, reżyser i scenarzysta, Jacek Cygan, polski autor tekstów piosenek, poeta, scenarzysta, Grzegorz Skawiński, polski gitarzysta, wokalista, członek zespołu Kombi, 50 Cent, amerykański raper, aktor, przedsiębiorca, i Eva Green, francuska aktorka, modelka, ta z Bonda Casino Royale. No i w takim towarzystwie obchodzicie dziś swoje urodziny, drodzy jubilaci. Pozdrawiamy. 100 lat.
1: El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Tu poranny program El Radio. Słuchajcie, w Afryce znaleziono meteoryt, który może być fragmentem zaginionej planety. Jego skład nie przypomina niczego, co wcześniej badano. Na terenie Algierii odkryto ten właśnie meteoryt, który może zrewolucjonizować naszą wiedzę o historii Układu Słonecznego. NWA-15915, tak go nazwano, nie pasuje do żadnego ze znanych nam ciał niebieskich. Nie pochodzi ani z Księżyca, ani z Marsa, ani z planetoid, które od dawna klasyfikujemy jako źródło meteorytów. Naukowcy podejrzewają, że może to być fragment zniszczonej planety, która istniała miliardy lat temu, ale została rozerwana przez potężne siły kosmiczne. Przypomina mi się scena zniszczenia Alderaan przez megalaser Gwiazdy Śmierci w Gwiezdnych Wojnach. Może Star Warsy to jednak film dokumentalny?
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: El Radio.
1: El Radio.
2: Zbliżamy się do 9.30. Serwis kulturalny teraz przed nami. El Radio poleca.
3: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety najlepiej czyta się w książkach.
0: El Radio poleca.
4: Bartek Nowaczyński, witajcie. Dzisiaj w kinie Helios w łódzkiej Sukcesji odbędzie się spotkanie w ramach cyklu Kino Konesera. Początek seansu zaplanowano na godzinę 18. Widzowie zobaczą film Wędrówka na północ, prezentowany w ramach przeglądu kina autorskiego. To propozycja dla miłośników niszowych produkcji, charakteryzujących się niebanalną fabułą i inteligentnym humorem. Cykl Kino Konesera prezentuje filmy często nagradzane na festiwalach, które, jak podkreślają organizatorzy, mają nie tylko dostarczać rozrywki, ale także poszerzać filmowe doświadczenia widzów. Seans potrwa do godziny 20. W Akademickim Centrum Designu odbędzie się dziś wernisaż wystawy Joanny Pawlik pod tytułem Anatomia oporu. Ekspozycja prezentuje pracę artystki znanej z performansu, fotografii, wideo i malarstwa. W centrum wystawy znajduje się temat relacji między ciałem a przestrzenią oraz obrazem ciała jako formy zdolnej do regeneracji i odzyskiwania sprawczości. Prezentowane fotografie podejmują zagadnienia kobiecości i cielesności wykraczającej poza społeczne schematy. Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do końca sierpnia. Początek wernisażu o godzinie 18.
3: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety najlepiej czyta się w książkach.

0: Poranny program wakacyjny w Eleradio. Słuchajcie, wiemy, jak śpiewają wieloryby, jakie odgłosy wydają foki czy delfiny, a rekiny? Nowozelandzkim uczonym udało się je nagrać po raz pierwszy. Wiadomo, że ryby i morskie ssaki wydają różne dźwięki w różnych kontekstach, takich jak godowe zaloty czy obrona przed drapieżnikami. Teraz do tej kwestii, do tej konwersacji dołączyły rekiny. Zdaniem naukowców odgłosy do złudzenia przypominają kliknięcia myszki komputerowej. Nagrania sugerują, że produkują te dźwięki z siłą zatrzaskując swoje spłaszczone zęby. Czyli one nic nie klikają, tylko zgrzytają zębami. Podobnie jak my, kiedy nam nie chce się klikać. Tak czy inaczej, jeśli coś takiego usłyszycie, sugerowałbym do brzegu szybciutko.
1: Eleradio.
2: Eleradio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM. I see you.

0: Poranny program El Radio, już 10 na horyzoncie całkiem nieodległym, czyli zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego porannego spotkania. Mam na zakończenie dla Was mądrość ludowo-pogodową na dziś. Brzmi tak. Kto w lipcu patrzy chłodu, nacierpi się w zimie głodu. No i z tą myślą muszę Państwa zostawić, ale tylko do przemyślenia.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: 10 już tuż. Za chwilę u nas najświeższe wiadomości w serwisie L Radia. Warto wiedzieć. Witek Lazar, dziękuję bardzo. Do jutra. To był poranny program wakacyjny L Radia.
1: Reklama.
2: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki. Oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
3: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
4: Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl.
1: Po reklamie.
5: Kierowcy, uważajcie w rejonie Sulejowa i na drogie paliwa na stacjach. Poważne straty w uprawach owoców.
6: L Radio. Warto wiedzieć.
5: Przemysław Naze, zapraszam. Ważny komunikat dla kierowców podróżujących po regionie łódzkim. Od dzisiaj do końca tygodnia, do piątku 10 lipca, napotkacie utrudnienia na drogach krajowych 12 i 74 w okolicach Sulejowa. Na 12 pracami objęty został 2-kilometrowy odcinek drogi od ulicy Błonie do Łącznej. Analogiczne prace prowadzone są na 74 od skrzyżowania z 12 w Sulejowie do ulicy Sosnowej. W trakcie robót ruch sterowany jest ręcznie i odbywa się wahadłowo. Wprowadzony został również zakaz wyprzedzania. Natomiast na autostradzie A1 w kierunku Gdańska między węzłami Piątek i Kutno Północ trwa koszenie trawy na pasie rozdzielającym. Zamknięty jest lewy pas, a ruch odbywa się wyłącznie prawym. Nie ma co liczyć na niższe ceny paliw w najbliższym czasie. Po zniesieniu rządowego pakietu CPN za benzynę 95 trzeba zapłacić już niemal 7 zł. Dodatkowo mamy wakacje, a czas urlopu sprzyja podwyżkom, bo wyjazdów jest więcej i każdy chce zarobić, mówi Urszula Cieślak, analityczka rynku paliw z łódzkiego biura BM Reflex.
7: Sezon wakacyjny to jest ten moment, kiedy ceny benzyny zwyczajowo są na wyższych poziomach. Konsumpcja benzyn w tym okresie osiąga swoje maksymalne poziomy i to też globalnie przekłada się na ceny paliw na rynku światowym.
5: A teraz to właśnie ceny ropy na światowych rynkach i kurs złotego wobec dolara decydują o cenach paliw. Resort Rolnictwa ma dzisiaj przedstawić wstępny bilans strat w ogrodnictwie po ostatnich załamaniach pogody. Przymrozki, ulewy, a ostatnio afrykańskie upały zdziesiątkowały zbiory. Mocno ucierpiały m.in. porzeczki.
8: Czarna porzeczka, największe straty w historii. Sok z czarnej porzeczki, polską specjalnością, na pewno będzie droższy. Zbiory, które będziemy uzyskiwać, będą o 50% niższe.
5: Mówią ogrodnicy z Lubelszczyzny. Parada żółtej łodzi podwodnej przejdzie 7 lipca łódzką Piotrkowską. Poprowadzi ją orkiestra The Beatles Brass, która zagra utwory słynnej grupy z Liverpoolu. Pomysłodawcą parady, która swoją nazwę czerpie wprost od tytułu płyty i piosenki Yellow Submarine, jest Maciej Werk, kompozytor, producent muzyczny i dyrektor odbywającego się w Łodzi od 18 lat festiwalu Sound Edit. Parada ma przypomnieć o urodzinach Ringo Stara i przywołać klimat Beatlemanii i lat 70. ubiegłego wieku. Ringo Starr, jeden z najsławniejszych perkusistów świata, 7 lipca kończy 86 lat. Muzyczny pochód wyruszy z pasażu Schillera około 18 i w rytm muzyki przejdzie do OFF Piotrkowska Center, gdzie orkiestra da mały koncert. Po nim uczestnicy parady nagrają urodzinowe pozdrowienia od łodzian, które zostaną przesłane do jubilata. Następnie około 19 w Teatrze Komedii Impro odbędzie się spotkanie z dziennikarzem muzycznym Piotrem Mecem.
9: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
10: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800-400-400.
11: Sponsorem pogody w L Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: Dziś w Łodzi mamy przyjemne 21 stopni, ale popołudnie raczej pod znakiem chmur niż słońca. Niebo może nie do końca współpracuje, ale temperatura jak najbardziej daje radę. A jutro we wtorek podobny klimat. Około 20 stopni i już z lekkim dodatkiem deszczu. Nic wielkiego, bardziej taki mokry przerywnik niż pogodowy dramat. Parasol może się przydać, ale bez paniki.
11: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
10: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
9: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
12: El Radio.
13: El Radio.
1: Dzień dobry, Łódź i okolice. Czas przywitać się w El Radiu w poniedziałek 6 lipca. Imieniny dziś świętują Dominik, Dominika i Łucja. Wszystkiego dobrego dla jubilatów i solenizantów. Dzień w większości upływa nam w pracy, w drodze albo, jeśli ktoś ma szczęście, na spokojnie w domu. A przy okazji mamy też coś sympatycznego z kalendarza. Światowy Dzień Pocałunku. Czy wiesz, że podczas pocałunku pracuje aż kilkanaście mięśni twarzy? No, jeśli ktoś ma ochotę na mały fitness dla policzków, proszę się nie krępować. Z tej strony Mateusz Winiarski, ode mnie Ania Dąbrowska. Będzie też David Tawar i jego Hot Summer Night. Witajcie!
12: El Radio.
13: El Radio.
12: 98 FM.
13: 98 FM.

0: Od dawna wiadomo, że jak Łódź szykuje urodziny, to nie takie tam tort i świeczka, tylko pełna rozrywka na mieście. Teraz w Radiu na 98 FM zaglądamy przed południem na Piotrkowską, która zamienia się w wielką imprezową strefę. Będą koncerty, muzyka z różnych miejsc, parady i mnóstwo akcji dosłownie na każdym kroku. No i teraz najlepsze. Nie musisz nigdzie wyjeżdżać, bo wszystko dzieje się tutaj. Jednego dnia idziesz po kawę, a trafiasz na koncert. Idziesz dalej i wpadasz na strefę sportu albo coś zupełnie innego. Trochę jakby miasto powiedziało, no dobra, dziś gramy na pełnych obrotach. Trzeba powiedzieć, że Łódź ma w tym coś fajnego, bo zamiast siedzieć w domu, po prostu wychodzi na ulicę i świętuje razem. Kto chce spotkać wszystkich, powinien uderzyć na Pietrynę.
1: L-Radio. L-Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Australia wymyśliła coś, co brzmi trochę jak sen każdego, kto lubi oszczędzać na rachunkach. 3 godziny darmowego prądu w środku dnia. Brzmi jak rób pranie, gotuj obiad i jeszcze ładuj auto, bo państwo mówi śmiało. No i teraz najlepsze. Oni to robią nie dlatego, że ktoś im to rozdał, tylko dlatego, że słońca mają tyle, że sieć się przepełnia, więc zamiast marnować energię, wolą ją po prostu oddać ludziom. No i powiem ci tak, brzmi jak coś, co u nas w Łodzi mogłoby się przyjąć od ręki. No tylko wyobraź sobie, od 11 do 14 prąd za darmo. Nagle pół miasta robi pranie, piecze ciasta i ładuje wszystko, co tylko ma kabel. No a potem klasyka. Czemu wieczorem wybija bezpiecznik? No, bo wszyscy uznali, że darmowe. To trzeba wykorzystać do końca.
1: L-Radio. L-Radio. 98 FM. 98 FM.
2: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
3: Post.
2: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
3: Post.
2: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
3: Post.
2: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
3: Post.

0: W Łodzi żużel zrobił robotę i nawet deszcz nie dał rady tego zatrzymać. Było mokro, nerwowo, momentami aż człowiek się zastanawiał, czy to jeszcze wyścig, czy już pływanie figurowe na motorach. Ale orzeł zrobił swoje. Szybki start, trochę walki w środku, trochę nerwów, ale końcówka już pod kontrolą i efekt wygrana i awans w górę tabeli. I wiesz, co jest w tym najlepsze? Że w takich warunkach nie wygrywa ten, kto ma najładniejszy plan, tylko ten, kto po prostu jedzie swoje bez kombinowania. Okazuje się na 98 FM, że w Łodzi nawet jak pada, to orzeł i tak potrafi wystartować szybciej niż prognoza pogody zdąży się pomylić.
1: El Radio 98 FM. 98 FM.

0: W Łódzkiem mamy fajny patent na lato. Można trochę pozwiedzać i trochę mniej zapłacić. Czy słuchacze L Radia 98 FM chcą wiedzieć więcej na ten temat? A skoro tak, to proszę bardzo. Wystarczy wsiąść w pociąg i nagle okazuje się, że muzea, skanseny, baseny i różne atrakcje robią się jakby tańsze. I to jest właśnie ten moment, kiedy kolej staje się nie tylko dojazdem do pracy, ale też biletem do małej wycieczki. Trochę jakby ktoś powiedział: jedź, zobacz, a przy tym jeszcze nie przepłacaj. Najlepsze jest to, że tych miejsc jest tyle, że można sobie zrobić cały wakacyjny plan bez wyjeżdżania daleko. Raz skansen, raz muzeum, raz basen i nagle człowiek odkrywa, że w regionie dzieje się więcej niż w niejednym katalogu biura podróży. Bo w Łódzkiem nie trzeba lecieć daleko, żeby mieć wakacje. Czasem wystarczy po prostu wsiąść do pociągu.
1: L Radio. L Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Mundial wchodzi w kluczową fazę. Mecze 1/8 finału i walka o ćwierćfinały przyciągają ogromną uwagę kibiców na całym świecie. Emocje rosną, a faworyci chyba nadal w grze. Największy szok ostatniej nocy? Norwegia wyrzuca Brazylię wynikiem 2-1. Oni wracają do domu, my wracamy do wiadomości. O 12:00 w Eleradiu. Warto wiedzieć.
1: Jeszcze w lipcu remont Pojezierskiej, darmowe wycieczki po regionie łódzkim, Wimbledon już bez polskich singlistów.
2: Eleradio. Warto wiedzieć.
1: Przemysław Nazę, zapraszam. Jeszcze w drugiej połowie lipca rozpoczną się prace na Pojezierskiej. Łódź podpisała już umowę z wykonawcą, który przebuduje cały odcinek od Alei Włókniarzy do Zgierskiej. Inwestycja została podzielona na etapy, aby ograniczyć utrudnienia dla kierowców i komunikacji miejskiej.
3: Zadanie mamy kontraktowo podzielone na dwa takie etapy. Od ulicy Włókniarzy do Jana. Wynika to z faktu, iż na tym zakresie mamy również do wymiany wodociąg. Jest to zadanie dwuletnie, planowane do zakończenia po wakacjach w przyszłym roku.
1: Mówi Marcin Deguda z Łódzkich Inwestycji. Jednym z najważniejszych elementów będzie stworzenie połączenia rowerowego między istniejącymi trasami przy Włókniarzy i Zgierskiej. Na czas remontu ruch na pierwszym odcinku będzie odbywał się jednokierunkowo w stronę Włókniarzy. Autobusy również pojadą tylko w tym kierunku, a trasa powrotna zostanie poprowadzona hipoteczną. Koszt przebudowy Pojezierskiej wraz z wymianą wodociągu wynosi około 19 milionów złotych. Miłośnicy przyrody, aktywnego wypoczynku i rodzinnych wyjazdów będą mogli wziąć udział w wyjątkowym projekcie Koloryt Łódzkiego 2026. Cykl bezpłatnych wycieczek przyrodniczych, które połączą odkrywanie najpiękniejszych zakątków regionu z edukacją ekologiczną oraz koncertami w niezwykłych plenerach. Organizatorzy zapewniają przejazd pociągiem z Łodzi, a tam, gdzie będzie to konieczne, również transport autokarowy. Nad przebiegiem każdej wyprawy czuwać będą doświadczeni przewodnicy, którzy poprowadzą uczestników po najciekawszych trasach turystycznych, parkach krajobrazowych oraz miejscach szczególnie cennych przyrodniczo. Sezon rozpocznie się 11 lipca wyprawą do Łęczycy i okolic, której zwieńczeniem będzie koncert w ruinach zamku w Biesiekierach. Zdobycie miejsca na wycieczkę jest bardzo proste. Na stronie internetowej projektu przy każdej z wypraw pojawi się przycisk Zdobądź bilet, który będzie aktywny od środy od 10 do piątku do 12 w tygodniu poprzedzającym dany wyjazd. Warto pamiętać, że liczba miejsc jest ograniczona, dlatego o udziale decydować będzie kolejność zgłoszeń. Drugi tydzień wielkoszlemowego Wimbledonu już bez polskich singlistów. W weekend najpierw odpadła Iga Świątek, a po niej Hubert Hurkacz, który miał ogromnego pecha, bo przede wszystkim przegrał z kontuzją. Więcej o tym Michał Waszkiewicz.
4: Hubert Hurkacz wygrał z Niemcem Janem Lenardem Struffem dwa pierwsze sety i wydawało się, że pewnie zmierza do ćwierćfinału. Niestety w czwartej partii nabawił się kontuzji mięśni brzucha, a w piątym secie przegrał z bólem i poddał mecz. Szkoda Polaka, bo grał świetny turniej. Nie można tego powiedzieć o Idze Świątek. Obrończyni tytułu odpadła już w trzeciej rundzie. Obniżka formy ma kilka przyczyn, uważa trener Tomasz Iwański.
5: Na pewno to jest presja oczekiwań własnych, na pewno to jest presja oczekiwań środowiskowych, na pewno to jest rozpoznanie gry, na pewno to są pewne niuanse, które nie są w grze IGI dopracowane.
4: W turnieju kobiet mamy więcej niespodzianek, bo odpadły także dwie najwyżej rozstawione tenisistki, Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina.
6: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
7: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
8: Sponsorem pogody w Eleradiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Łódź dziś trzyma niezłe 21 stopni, choć niebo postanowiło zrobić sobie dzień wolny od słońca i przykryło miasto chmurami. We wtorek temperatura lekko spada do około 20 stopni, pojawi się też trochę deszczu. To nie będzie ulewa stulecia, raczej szybkie psik z nieba niż dłuższa historia. Pogoda bez fajerwerków, ale też bez specjalnych dramatów.
8: Sponsorem pogody w Eleradiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
7: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
6: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
9: Eleradio.
10: Eleradio.
0: Południe w Eleradiu za nami, to nadal szósty dzień lipca. Łódź i okolice w pełnym poniedziałkowym trybie. Część w pracy, część w trasie, część już myślami przy przerwie na obiad. Imieniny obchodzą Dominik, Dominika i Łucja. Wszystkiego dobrego dla jubilatów i solenizantów. A dziś Światowy Dzień Pocałunku. Statystycznie ludzie spędzają na całowaniu około 2 tygodnie życia. Brzmi jak całkiem przyjemny projekt długoterminowy, prawda? Na wakacje Kanaryjski i Roxana Węgiel. Będzie też Gnarls Barclay, Mateusz Winiarski. Dzień dobry ponownie.
9: Eleradio.
10: Eleradio.
9: 90 i 8 FM.
10: 90 i 8 FM.

0: w Łodzi na 98 FM.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Nie wiem, czy wiecie, choć mówiliśmy już o tym na 98 FM. W Łodzi znowu mamy klasyk lata, rozkopane ulice. Ale tym razem to nie jest tak, że coś się zepsuło, tylko raczej wymieniają to, co po prostu miało prawo już nie działać. Nowe wodociągi, nowa kanalizacja, czyli mówiąc normalnie, mniej awarii, mniej niespodzianek z wodą i trochę bardziej cywilizowana codzienność pod ziemią, której na co dzień nie widać, ale jak nie działa, to nagle wszyscy ją zauważają. I teraz najlepsze. Sporo tych prac robi się tak, żeby nie rozkopywać całych ulic. Czyli mniej wojny drogowej, a bardziej szybka operacja na żywym organizmie miasta. Czasem wygląda to tak, że zanim zdążysz się zdenerwować na wykopki, to okazuje się, że to po prostu dla naszego własnego łódzkiego dobra.
1: L-Radio. L-Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Było 100 lat, była kawa, może i tak, ale nie tylko, bo zamiast siedzenia przy stole był koń, przeszkody i rywalizacja jak na sportowych zawodach. Tak świętowała jubileusz łódzka Straż Miejska. I teraz najlepsze, drodzy słuchacze L Radia. Funkcjonariusze z kilku krajów pokazali, że patrol konny to nie tylko spokojny spacer po parku, a konkretna współpraca człowieka i zwierzęcia, gdzie liczy się refleks i precyzja. Dla widzów trochę jak zawody, trochę jak pokaz, trochę jak film akcji. I okazuje się, że u nas Straż Miejska potrafi zamienić jubileusz w coś, co bardziej przypomina sportową arenę niż oficjalną uroczystość.
1: L Radio.
2: L Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: El Radio. El Radio.
1: Wyobraź sobie, że dzieciaki wystawiają stolik z lemoniadą i zamiast uśmiechu dostają rachunek z urzędu. Brzmi jak żart, ale w jednym amerykańskim stanie właśnie z tym walczą. Chcą, żeby dzieci mogły legalnie sprzedawać lemoniadę bez pozwoleń i całej tej papierologii. Bo umówmy się, to ma być wakacyjna przygoda, a nie mały doktorat z administracji. No i szczerze, powiem wam w El Radio, że w Łodzi też by się taki pakiet zdrowego rozsądku przydał. Bo jak dziecko chce rozstawić stolik na osiedlu, to jeszcze tylko brakuje, żeby musiało mieć pieczątkę, projekt i konsultacje społeczne. A przecież chodzi o coś prostego. Trochę cytryn, lodu i pierwszą lekcję biznesu w życiu. Czy zgadzacie się ze mną, że dziecięca lemoniada ma smakować wakacjami, a nie urzędem?
0: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Orientarium w Łodzi zrobiło się trochę bardziej przytulnie. Jeszcze przed 13 na 98 FM o tym, że doszły nowe zwierzaki i dzieciaki jeszcze bardziej nie będąc stąd chciały wychodzić. Są kozy karłowate, małe, ale z charakterem, takie co wyglądają niewinnie, a pewnie wiedzą więcej niż my po trzech kawach rano. I są owce somalijskie, które mają swój własny system magazynowania energii, czyli natura też zna patent na przetrwanie poniedziałku. Najlepsze jest to, że to wszystko można zobaczyć z bliska, bez szyb, bez dystansu, normalnie na żywo, co robi największe wrażenie, zwłaszcza na wspomnianych najmłodszych. W Łodzi czasem największą atrakcją nie jest coś wielkiego i egzotycznego, tylko koza. Koza, która patrzy na ciebie tak, jakby wiedziała, że też dzisiaj masz ciężki dzień.
1: L-Radio. L-Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: No dobra, jak ktoś dziś w Łodzi chciał kupić mieszkanie na szybko, to rynek trochę mówi mu: spokojnie, usiądź, przewietrz się, wróć później. Bo tempo sprzedaży nowych mieszkań wyraźnie siadło. I to nie symboliczne trochę, tylko całkiem konkretnie. Jak dowiedziało się Le Radio 98 FM, Łódź nawet w tym zestawieniu prowadzi. No tylko nie takim, jakim by chciała. Sprzedaż w dół mocno, a jednocześnie mieszkań na rynku nadal sporo, więc deweloperzy mają więcej gotowców do wyboru niż klientów z decyzją. Mamy coś w rodzaju mieszkaniowego bufetu. Wszystkiego jest dużo, ceny raczej stoją w miejscu, ale nikt się niespecjalnie nie spieszy z dokładką. No i teraz najlepsze. Paradoksalnie Łódź jednocześnie buduje i sprzedaje mniej, ale też wrzuca na rynek nowe inwestycje. Czyli miasto mówi: bierzcie, wybierajcie, a kupujący odpowiadają: a my jeszcze poczekamy, zobaczymy. Na dzisiaj wniosek jest prosty. Kto lubi negocjacje i spokojne oglądanie ofert bez presji, chyba ma swoje 5 minut. Reszta czeka na lepszy moment. Albo na jeszcze niższe raty.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Jeszcze przed wiadomościami o tym, że wciąż trwają intensywne działania wojenne i wymiana uderzeń między Rosją a Ukrainą. Jednocześnie pojawiają się kolejne sygnały dyplomatycznych rozmów i prób ograniczenia eskalacji, choć jak na razie bez przełomu. Więcej ważnych wiadomości za chwilę o 13:00 warto wiedzieć w Ele Radio.
1: Władze Łodzi chcą odzyskać Prząśniczkę. Nowe centrum na razie bez tramwaju. Na wakacje wyjeżdżamy bez dzieci.
2: Ele Radio. Warto wiedzieć.
1: Przemysław Nazer, zapraszam. Ośrodek Prząśniczka ma wrócić do miasta i ponownie służyć mieszkańcom. Łódzcy samorządowcy zapowiadają rozpoczęcie działań prawnych, które mają doprowadzić do odzyskania należącego do miasta terenu w Arturówku. Tam w latach 60. powstał obiekt, który służył jako miejsce wypoczynku dla włókniarek, włókniarzy i ich rodzin. Dziś pełni funkcję hotelu robotniczego. Zdaniem władz miasta nie realizuje już swojej pierwotnej społecznej roli.
3: Chcemy, żeby ten obiekt służył przede wszystkim udziałem. To jest założenie w ogóle tego całego działania i zakładamy prowadzenie bardzo prewencyjnego dostępu dla mieszkańców na podstawie karty łodzienia, tak żebyśmy, i tak to robimy w mieście w wielu wypadkach, tam gdzie jako podatnicy się dokładamy do wspólnego budżetu, żebyśmy mieli tam preferencje skorzystania z miejskich usług.
1: Mówi przewodniczący Rady Miejskiej Bartosz Domaszewicz. W planach jest remont pokoi, przestrzeni edukacyjnych, sal konferencyjnych oraz przygotowanie oferty pobytu m.in. dla dzieci, rodzin zastępczych i domów dziecka. Procedura odzyskiwania obiektu już się rozpoczęła. Miasto prowadzi działania prawne, choć szczegóły strategii nie są na razie ujawniane. Według zapowiedzi pierwsze efekty możemy poznać w ciągu 2-3 lat. Opóźni się budowa trasy tramwajowej w nowym centrum Łodzi. Powodem jest odwołanie jednego z oferentów do Krajowej Izby Odwoławczej. W efekcie miasto musi ponownie przeanalizować oferty i jeszcze raz wybrać wykonawcę. Jak wyjaśniają urzędnicy, Krajowa Izba Odwoławcza zobowiązała miasto do odtajnienia dokumentów przetargowych i ponownego przeprowadzenia procedury wyboru.
4: Kolejny wybór powinien nastąpić w ciągu, powiedzmy, 2 tygodni, tak zakładamy, więc ponowny wybór jeszcze w tym miesiącu. Następnie oferenci znów będą mieli czas 10 dni na ewentualne odwołanie. Jeżeli nie złożą takiego wniosku, będziemy mogli podpisać umowę, więc optymistycznie w miesiącu sierpniu byśmy mieli wykonawcę już na realizację tej nowej trasy tramwajowej.
1: Mówi Marcin Deguda z Łódzkich Inwestycji. To dobra wiadomość dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej, którzy już teraz muszą mierzyć się z utrudnieniami związanymi z remontem estakady na włókniarzy. Prace przy wiadukcie na Kopcińskiego nie będą prowadzone równolegle, co eliminuje możliwość kłopotów w ruchu w obu lokalizacjach. Nowa trasa tramwajowa ma obsługiwać przyszłe potrzeby komunikacyjne nowego centrum Łodzi, gdzie zgodnie z założeniami miasta w kolejnych latach ma zamieszkać ponad 10 tysięcy osób. Dzieci na kolonie albo do dziadków, rodzice na wakacje. Podróże bez dzieci stają się coraz bardziej popularne. To już ponad połowa rezerwacji, mówi Joanna Kwiatkowska z eSky.pl.
5: Niemal 70% naszych klientów rezerwuje hotele o standardzie co najmniej 4 lub 5 gwiazdek. Najczęściej wybieraną opcją są pobyty tygodniowe. Co ciekawe, blisko 40% gości wybiera ofertę tylko ze śniadaniami, bo chce zachować pełną swobodę w odkrywaniu lokalnej kuchni i okolicy.
1: Kierunki często wybierane na takie wyjazdy to Hiszpania, Malta i Turcja.
6: El Radio.
7: El Radio.
0: Godzina 13 w Ele Radiu. Witamy ponownie w drugiej części dnia. Jest poniedziałek, 6 lipca. Łódź i okolice nadal w ruchu. Praca, sprawy, szybkie ogarnianie dnia i życia po weekendzie. No, wiem doskonale, jak to wygląda. Imieniny dziś mają Dominik, Dominika i Łucja. 100 lat dla wszystkich świętujących, a z kalendarza wynika, że mamy Światowy Dzień Pocałunku. O, dowiedziałem się, że pocałunek może spalić nawet 6 kalorii na minutę. Mały gest, a robi robotę. Podobnie jak muzyka o tej porze. Za chwilę Sarah James, teraz CeeLo Green.
6: El Radio.
7: El Radio.
6: 98 FM.
7: 98 FM.

0: No i mamy taki serial, który ma już pół wieku, a wciąż brzmi jak historia z wczoraj po pracy. Teraz na 98 FM Leszek, Ania i cała ich łódzka miłość. Trochę na poważnie, trochę pod górkę. I najlepsze jest to, że Łódź w tym serialu nie jest tylko tłem, a drugim bohaterem. Narutowicza, Piotrkowska, Fabryczny, wszystko tam żyje tylko w wersji analogowej. Bez aplikacji za to z tramwajem, który nie zawsze przyjeżdżał na czas. Jest też kultowa kawiarnia, gdzie padały spojrzenia ważniejsze niż cały plan zajęć na uczelni. Dziś już nie ma tam espresso, tylko zupełnie inny klimat, ale legenda została. 50 lat minęło. Daleko od szosy dalej pokazuje jedną prostą rzecz. Że w Łodzi można było zacząć od zera. Zgubić się trochę po drodze i jednak znaleźć swoją trasę. Nawet jeśli tramwaj życia czasem skręcał nie tam, gdzie trzeba.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 98 FM.
2: 98.

0: Na Łęczyckiej w Łodzi robi się ten moment remontu, który kierowcy znają chyba aż za dobrze. Już prawie koniec, ale jeszcze nie teraz. Chodniki ogarnięte, bruk wygląda jak nowy, a ekipy szykują się do wejścia z cięższym sprzętem na jezdnię. No i tu dobra wiadomość w Teleradiu. Prace idą etapami, więc da się tamtędy jeszcze jakoś przejechać i dojechać do domu czy sklepu bez robienia objazdu życia przez pół miasta. Oczywiście zaraz kolejny kawałek ulicy pójdzie pod robotę, więc będzie trochę zamieszania, ale w tej historii przynajmniej widać plan, a nie chaos. Zarzew w tym roku ma chyba hasło remontujemy, ale z głową. I jak na łódzkie relacje realia, to już brzmi jak dobra wiadomość sama w sobie.
1: L-Radio. L-Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Teraz Tele Radio o tym, że Dar Młodzieży płynie do Nowego Jorku i szykuje się na taki pokaz, że tam pewnie Statua Wolności będzie robić zdjęcia jemu, a nie odwrotnie. Polski żaglowiec wchodzi w paradę wielkich jednostek, miliony ludzi na brzegach, a on po prostu robi swoje pod biało-czerwoną banderą. I wiesz, co jest w tym najlepsze? To nie jest jakaś wizytówka na pokaz, tylko pływająca szkoła, gdzie młodzi ludzie uczą się morza naprawdę. Bez symulacji, bez przyciskania resetu. Dla nas to trochę jakby Łódź wysłała swój symbol na Broadway i jeszcze kazała mu wyglądać dobrze w świetle reflektorów. No i powiem tak, jeśli można tam zrobić wrażenie samymi żaglami, to chyba wciąż nie wszystko w świecie musi być na klik.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: W Łodzi temat parkowania powoli zaczyna przypominać serial, tylko taki, w którym co odcinek otwierają nowy sezon miejsc postojowych. Teraz mamy kolejny epizod, o którym powiem wam na 98 FM. Drugi parking wielopoziomowy gotowy i czeka na start papierologia domknięta, odbiory zrobione, czyli klasyczne zaraz, już prawie, jeszcze chwilka i wjeżdżamy. Brzmi to troszkę jak mała rzecz, ale dla kierowców w centrum to jest złoto, bo nagle okazuje się, że jednak nie trzeba krążyć trzy razy wokół tej samej ulicy i modlić się o wolne miejsce jako cud. Co ciekawe, przez pierwszy tydzień ma być nawet test na luzie, czyli parkowanie bez opłat. Idealny moment, żeby sprawdzić, czy system działa, czy tylko ładnie wygląda na zdjęciach. Łódź w centrum powoli przechodzi z pytania, gdzie ja stanę, na pytanie, proszę sobie wybrać miejsce, a w zasadzie stwierdzenie. No i to już jest zmiana, którą naprawdę czuć za kierownicą.
1: L-Radio.
2: L-Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: Minął rok od wielkich zapowiedzi na Widzewie i tu trochę jak z remontem u sąsiada. Plany były, wizja też, ale ekipa mówi, że dopiero zaraz zacznie. Chodzi o bezkolizyjne przejazdy przez tory. Jak wiecie, Sele Radia na 98 FM pomysł jest prosty i sensowny. Koniec stania przed rogatkami i patrzenia, jak życie przecieka między kolejnymi pociągami. Tyle, że na razie bardziej niż koparki widać ustalenia, uzgodnienia i kolejne dopinanie szczegółów. Papierologia robi więc jeszcze za główną inwestycję. Optymistyczny scenariusz, prace w najbliższych latach. Realistyczny? Jeszcze chwilę poczekamy, zanim ktoś naprawdę wjedzie tam z łopatą. Na Widzewie tory dalej dzielą miasto, ale w dokumentach już wszystko się połączyło. Tylko ta rzeczywistość jak zwykle trochę wolniej czyta projekt niż urzędnicy.
1: L-Radio.
2: L-Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: Na koniec tej godziny szybko o tym, że AI nadal dominuje w świecie technologii. Rządy i firmy skupiają się na regulacjach, bezpieczeństwie i ogromnych inwestycjach w infrastrukturę. To jeden z najmocniejszych tematów gospodarczych dnia. Za chwilę 14. O tej porze warto wiedzieć w L Radio.
1: Szybsza diagnostyka kardiologiczna. Już niebawem łodzianie będą świętować. Informacje dla wyjeżdżających za granicę.
2: L Radio. Warto wiedzieć.
1: Przemysław Naze. Zapraszam. Szpital Pirogowa w Łodzi wzmacnia diagnostykę kardiologiczną. Do placówki trafi właśnie nowoczesny sprzęt medyczny o łącznej wartości blisko 3,5 miliona złotych, sfinansowany z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej. Nowe wyposażenie obejmuje m.in. aparaty USG wykorzystujące rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, holtery EKG, sprzęt do prób wysiłkowych, spirometr, defibrylator oraz urządzenia do monitorowania ciśnienia i diagnostyki naczyń.
3: To przede wszystkim szybsze wykrywanie chorób serca i możliwość rozpoczęcia leczenia na wczesnym etapie, więc pacjenci będą mieli dostęp do bardziej precyzyjnych badań wykonywanych ambulatoryjnie, co poprawi komfort leczenia i w wielu przypadkach pozwoli uniknąć hospitalizacji.
1: Mówi dyrektor szpitala Pirogowa Adam Marczak. Lekarze zwracają uwagę, że w przypadku chorób układu krążenia czas odgrywa kluczową rolę. Szybsza diagnostyka oznacza większą szansę na skuteczność leczenie i uniknięcie poważnych powikłań. Największe miejskie święto tego lata już od 24 lipca. W czasie 603 urodzin Łodzi ulica Piotrkowska zamieni się w przestrzeń pełną koncertów, pokazów i rodzinnych atrakcji. Obchody rozpoczną się paradą taneczną, która wyruszy z przystanku centrum i oficjalnie otworzy urodzinowy weekend. Przez kolejne dwa dni Piotrkowska zostanie podzielona na 8 tematycznych stref.
4: To nie jest tylko koncertowy, mocny weekend w Łodzi, ale także to miejsce, które jest szczególne w sercu każdego łodzianina, ulica Piotrkowska, i tam masa atrakcji, cały weekend wydarzeń, specjalne strefy na ulicy Piotrkowskiej, od strefy moto z luksusowymi super samochodami przez strefę sport and skate, przez strefę podróży.
1: Mówi przewodniczący Rady Miejskiej Bartosz Domaszewicz. Wieczorami Piotrkowska zamieni się w wielką imprezę. Oprócz sceny w pasażu Schillera na ulicy pojawi się 5 mobilnych stanowisk DJ-skich, w tym legendarny Technobus. Organizatorzy przypominają, że podczas urodzin miasta będzie można bezpłatnie korzystać z komunikacji. Wybierasz się na wakacje za granicę? Skorzystaj z nowej wersji systemu Odyseusz, zachęca resort dyplomacji. Na początku wakacji MSZ odświeżyło stronę internetową. Unowocześniony Odyseusz ma w bardziej przejrzysty sposób dostarczać najważniejszych informacji dla podróżujących, mówi wiceminister spraw zagranicznych Artur Harazim.
5: Czy to dowód osobisty wystarczy, czy potrzebny jest paszport, czy potrzebna jest wiza? Informacja o tym, jakie dokumenty są wymagane od kierowców w danym kraju. Jak wyglądają kwestie ubezpieczenia, kwestie zdrowia. No i to, co może jest najważniejsze, czy jest bezpiecznie, czy też obowiązują jakieś alerty, ostrzeżenia.
1: Odyseusz działa też przez rządową aplikację mObywatel.
6: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety najlepiej czyta się w książkach.
7: L Radio poleca.
8: Bartek Nowaczyński, witajcie. Plac Wolności zamieni się jutro w plenerową przestrzeń spotkań z kulturami z różnych stron świata. Przed Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym odbędzie się Muzeum na Leżakach. Uczestnicy będą mogli poznać tradycje i codzienne życie m.in. Turcji, Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Maroka, Egiptu i Niemiec. O swoich doświadczeniach opowiedzą osoby, które mieszkają tam na co dzień. W programie zaplanowano gry i zabawy międzykulturowe, naukę tańców, quizy oraz działania kreatywne dla dzieci i dorosłych. Wydarzenie jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszych zapisów. Jutro w sali koncertowej Akademii Muzycznej w Łodzi odbędzie się koncert inauguracyjny Letniej Akademii Muzyki. Wystąpią koreańska skrzypaczka Soyoung-yoon, laureatka pierwszej nagrody 14. konkursu imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu oraz pianista Marcin Sikorski. Artyści zaprezentują program obejmujący dzieła Mieczysława Weinberga, Karola Szymanowskiego, Johannesa Brahmsa oraz Claude'a Debussy'ego. Koncert rozpocznie się o godzinie 19.
6: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety najlepiej czyta się w książkach.
7: L Radio.
9: L Radio.
10: Zapraszam serdecznie na poniedziałkowe popołudnie z L Radiem. Ja nazywam się Tomek Miara. Najbliższe 4 godziny spędzimy, mam nadzieję, razem.
7: L Radio.
9: L Radio.
7: 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Słuchacie El Radia Nowika, to jest pseudonim artystyczny Katarzyny Nowickiej, polskiej piosenkarki, autorki muzyki, tekstów, dziennikarki radiowej. No, ona ukończyła podstawową szkołę muzyczną w klasie fortepianu i fletu poprzecznego. Debiutowała na albumie zespołu Futro, wydanym w 2002 roku. Zasłynęła także na przykład ze współpracy z wieloma polskimi muzykami, na przykład z Andrzejem Smolikiem. Nowika kiedyś w wywiadzie powiedziała: dopóki człowiek czuje się młodo i ubiera się na luzie, to ma w sobie świeżą energię. Nowika już teraz w El Radio.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Słuchacie L Radia, teraz postaram się nadrobić zaległości i troszeczkę wprowadzić Was w to, co przygotowałem dla Was dziś na nasze popołudniowe spotkanie w L Radio. No więc będę mówił o parku rozrywki, jaki ma powstać w Łodzi. Opowiem o ujeżdżaniu tramwajów, które nie jest najbardziej rozsądne, oraz o tym, że w Łodzi mieszka więcej ludzi niż zakładano. Szczegółów spodziewajcie się dzisiaj w popołudniowym spotkaniu z L Radiem.
1: L Radio. 90 i 8 FM.

0: gra dla was El Radio. No cóż, od kiedy dysponujemy takimi narzędziami jak media społecznościowe, okazało się, że jest naprawdę całkiem spora grupa ludzi, która bardzo lubi pochwalić się swoją głupotą. I właśnie o takim przypadku opowiem za kilka chwil.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: gra dla Was El Radio. Jeden z anonimowych członków facebookowej grupy Spotted Teofilów opublikował filmik, na którym widać dwóch nastolatków podróżujących na zewnątrz jadącego tramwaju. Jak przekazał autor nagrania, sytuacja rozegrała się w tramwaju linii numer 8, a samo nagranie prawdopodobnie pochodzi z ostatniej soboty. Pomijając oczywiście, jak bardzo nierozważne, po prostu głupie i niebezpieczne jest to zachowanie, to może warto tym, którym przyjdzie do głowy spróbować tego, podpowiedzieć, że kosztuje to 3000 zł. Taki jest za to mandat. Natomiast tak się składa, że właśnie wtedy tą ósemką jechał nasz niezawodny reporter.
1: Jestem kaskaderem, jestem hardcore.
2: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Dzisiaj mamy 6 lipca, słuchacie El Radia, no to teraz rzućmy okiem na muzyczne kalendarium. A w muzycznym kalendarium okazuje się, że dzisiaj swoje 72. urodziny świętuje jeden z najbardziej wybitnych polskich gitarzystów, Grzegorz Skawiński, ale też wokalista, kompozytor, autor tekstów, członek zespołów Kombi, Skawalker czy ONA.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Mamy już prawie godzinę 15, czyli w L-Radiu za chwilę zaprosimy Was na serwis.
1: Czy kontrowersyjne słupki zdadzą egzamin? Jedna recepta w kilku aptekach. Pawilon żywiołów w łódzkim ogrodzie zoologicznym.
2: L-Radio. Warto wiedzieć.
1: Przemysław Nazę. Zapraszam. Po miesiącach opóźnień i głośnych kontrowersjach związanych z kosztami oraz testami systemu, od tego tygodnia na ulicy Piotrkowskiej mają zacząć działać pierwsze automatyczne słupki ograniczające wjazd samochodów.
3: To chęć uregulowania wjazdu samochodów na ulicę Piotrkowską. Mieliśmy problemy, Straż Miejska musiała ganiać kierowców, którzy nielegalnie wjeżdżali na ulicę Piotrkowską.
1: Mówi wiceprezydent Tomasz Piotrowski. W ostatnich dniach trwały testy z udziałem policji, Straży Pożarnej, Pogotowia i Straży Miejskiej. System ma automatycznie rozpoznawać pojazdy uprzywilejowane i opuszczać słupki bez konieczności zatrzymywania się. To jednak nie przekonuje łódzkich taksówkarzy.
4: Z perspektywy taksówkarza uważam, że te słupki są zbędne. Wolno się opuszczają, wolno się podnoszą. Więc zanim te słupki będą mogły wjechać na teren piotrkowski, będą przyhamowywać i czekały na opuszczenie tych słupków, będzie to tworzyło duże korki.
1: Miasto wyjaśnia, że urządzenia będą włączane etapami. Na początek system zostanie uruchomiony na skrzyżowaniu Piotrkowskiej z Pruchnika. Jedna recepta może być już realizowana w kilku aptekach. Jeśli pacjent ma wypisanych kilka opakowań leku, pierwsze opakowanie może zrealizować w jednej aptece, a kolejne w innej. To rozwiązanie mocno ułatwi życie, mówi wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej dr Michał Konstanty.
5: W sytuacji niedostępności takiego leku w aptece, czy w momencie wyjazdu pacjenta i niedostępności do apteki, w której rozpoczął, taka możliwość nadaje inne światło i daje też to, na co pacjenci, myślę, przez długi czas czekali.
1: Z częściowej realizacji recepty pacjenci mogą skorzystać w co drugiej aptece w kraju. Ministerstwo Zdrowia chce organizować kolejne szkolenia, aby więcej aptek mogło korzystać z tego narzędzia. W łódzkim ogrodzie zoologicznym już za kilka lat pojawią się pingwiny z bieguna południowego, wombaty i uchatki. Zwierzęta wprowadzą się do nowego pawilonu żywiołów, który powstanie w miejscu obecnego zaplecza ogrodu. Jak mówi dyrektor do spraw hodowli Michał Gołędowski, pawilon będzie miał kilka stref. Będzie budynkiem ekologicznym i energooszczędnym.
6: Jeżeli potrzebujemy stworzyć strefę, która będzie cały czas chłodzona, to ciepło, które powstaje w procesie, musi być gdzieś odprowadzane. Więc tym samym ciepłem będziemy ogrzewać te bardziej tropikalne części pawilonu. Cały pawilon będzie podzielony na 5 sektorów. Pierwszy sektor, takie podziemne krainy. Kolejna strefa to będzie właśnie strefa lodu, później strefa wody i ognia, strefa koron drzew, no i na koniec strefa przyszłości.
1: Wartość inwestycji, która zostanie ukończona prawdopodobnie w 2030 roku, to około 120 milionów złotych. Realizowana będzie według projektu pracowni architektonicznej z Bangkoku.
7: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
8: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
9: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Dzisiaj mamy całkiem niezłą pogodę, mamy zachmurzenie umiarkowane i w Łodzi temperatura odczuwalna to tak w okolicach 21 stopni. Niestety im później, tym będzie więcej chmur, w nocy już ma padać, to będzie ciepła noc, tak w okolicach 15 stopni. Wtorek natomiast zapowiada się raczej pochmurny, raczej deszczowy i ma być tak w okolicach 18 stopni.
9: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
8: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
7: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
10: El Radio.
11: El Radio.
0: Słuchacie El Radio. Zapraszam na kolejną wspólną popołudniową godzinę. Ja nazywam się Tomek Miara. Dzień dobry.

0: To jest L Radio. No, zawsze takie informacje cieszą i warto o nich mówić. W Łodzi powstanie nowoczesny park rozrywki. Będzie nazywał się Fly Park. Zajmie prawie 4000 metrów kwadratowych powierzchni. Wśród atrakcji, które tam będą na nas czekać, będzie strefa trampolin, będzie tor ninja, będzie strefa workout oraz inne przestrzenie zachęcające po prostu do aktywności fizycznej i rodzinnej zabawy. Obiekt będzie jednym z największych tego typu parków rozrywki w regionie. I najlepsza informacja na sam koniec. Otwarcie tego obiektu zaplanowano już na koniec tego roku.
1: L Radio.
2: L Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Vibe.
1: Słuchacie El Radia. W Łodzi powstanie nowoczesny park rozrywki. Na razie nic więcej nie powiem, powiem tylko tyle. Będzie się można solidnie, dobrze spocić i zmęczyć. Ale z uśmiechem.
0: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: gra dla Was El Radio. Główny Urząd Statystyczny przeprowadził ostatnio takie nowe, eksperymentalne badania. I z tych badań wyszło, a no właśnie, co z tych badań wyszło a propos Łodzi, o tym opowiem Wam za kilka chwil.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Słuchacie El Radia. Główny Urząd Statystyczny przeprowadził takie dość ciekawe, eksperymentalne badania, w których policzył osoby, które faktycznie przebywają w Łodzi. No i co z tych badań wynika? Otóż wynika, że w Łodzi jest więcej mieszkańców niż do tej pory przypuszczano. Urząd policzył osoby, które faktycznie przebywały w Łodzi, a nie tylko te, które są w Łodzi zameldowane. No więc na tę chwilę liczebność mieszkańców Łodzi to 698 tysięcy osób, ale proszę pamiętać, wyjeżdżając na wakacje, że...
1: 115?
2: Powinno być 119, 4 kilo wam brakuje.
1: Schudłem 4 kilo.
3: No, słowem, przywozi się do kraju 4 kilogramy obywatela mniej.
1: Tak.
3: A gdyby tak każdy wracał ze stratą paru kilo, byłoby nas mniej coraz.
2: Polaków!
4: To co mam zrobić?
3: 60 za każdy brakujący, a wykształcenie macie jakieś?
4: Wyższe.
3: A przepraszam, to po 75.
5: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: tym tygodniu w El Radio będę Wam przybliżał film Deja Vu, a więc kolejny film, który był realizowany w naszym mieście. To jest polsko-radziecka komedia kryminalna z 1990 roku w reżyserii Juliusza Machulskiego, będąca pastiszem amerykańskiego kina gangsterskiego oraz kinematografii radzieckiej. John Polak w tej roli Jerzy Sztur, zawodowy morderca pracujący dla chicagowskiej mafii, wyjeżdża do Odessy z misją zlikwidowania zdrajcy, co nie jest proste w sowieckiej rzeczywistości.
1: Johnny Polak? Kto pyta? Sam wielki Don Cimino.
0: W filmie Deja Vu pojawiają się nawiązania do takich filmów jak Dawno temu w Ameryce, Czapajew czy Pancernik Potiomkin. Zdjęcia kręcono w Łodzi i w Odessie. Jutro o tej porze znowu opowiem Wam trochę więcej ciekawostek na temat tego filmu.
2: El Radio.
3: El Radio.
2: 90 i 8 FM.
3: 90 i 8 FM.

0: zbliża się już godzina 16, to za chwilę w L-Radiu zaprosimy Was na serwis.
1: Reklama.
2: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią Twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki, oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400. Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl.
3: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
1: Po reklamie.
4: Rowerzyści i użytkownicy hulajnóg pod kontrolą. Remont kolejnych mieszkań komunalnych. Słaby złoty na początku wakacji.
5: L Radio. Warto wiedzieć.
4: Przemysław Nazę. Zapraszam. Łódzcy policjanci rozpoczęli wzmożone kontrole rowerzystów i użytkowników hulajnóg. Akcja odbywa się na terenie całego miasta i ma przede wszystkim przypominać o nowych przepisach oraz poprawić bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego. Funkcjonariusze zwracają uwagę m.in. na obowiązek noszenia kasków do 16 roku życia oraz nowe przepisy dotyczące minimalnego wieku kierujących. Obecnie z hulajnóg elektrycznych i rowerów samodzielnie mogą korzystać osoby od 13 roku życia, posiadające co najmniej kartę rowerową.
6: Trzeba zwrócić uwagę, że ta infrastruktura rowerowa w naszym mieście cały czas się rozszerza, powiększa, a co za tym idzie również i jakby zachęca też tak do korzystania z takiego właśnie transportu, więc te działania cyklicznie, szczególnie z takim dużym natężeniem wtedy, kiedy ten sezon rowerowo-hulajnogowy się zacznie.
4: Mówi podkomisarz Maksymilian Jasiak. Podczas kontroli policjanci sprawdzają także obowiązkowe wyposażenie rowerów oraz przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, między innymi o konieczności trzymania podczas jazdy przynajmniej jednej ręki na kierownicy. Miasto przygotowuje kolejne mieszkania dla łodzian. W tym roku wyremontowanych i przekazanych lokatorom ma zostać ponad 500 lokali. Na ten cel przeznaczono 50 milionów złotych, a na wszystkie remonty w miejskim zasobie mieszkaniowym ponad 180. Gotowych jest już 300 mieszkań, a remont kolejnych 200 został zlecony. Lokale trafią m.in. do osób oczekujących na przydział mieszkania, rodzin wykwaterowanych z budynków w złym stanie technicznym, a także wychowanków pieczy zastępczej, samotnych rodziców i rodzin wielodzietnych.
7: Wymieniamy najczęściej instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, jeżeli jest konieczność. Każdy lokal jest w określonym standardzie. Dla wszystkich jest to białe ściany, ewentualne jasne, wyremontowane podłogi, określona ilość gniazdek w łazience, w pokojach, tak żeby nasi mieszkańcy mogli tylko i wyłącznie wstawić meble i móc zamieszkać.
4: Mówi dyrektor Zarządu Lokali Miejskich Katarzyna Błachowicz-Barszcz. Miasto zapowiada również, że wszystkie remontowane obecnie mieszkania posiadają łazienki i toalety. To oznacza odejście od standardu lokali bez podstawowych sanitariatów, które jeszcze kilka lat temu znajdowały się w miejskim zasobie. Pierwsze z wyremontowanych mieszkań są już gotowe do przekazania nowym najemcom, a cała pula 500 lokali ma zostać oddana do użytku jeszcze w tym roku. Na początku wakacji złoty słabnie. Waluty na wyjazdy kupujemy więc drożej, ale i tak na zagranicznym urlopie poczujemy, że stać nas na więcej. A to dlatego, że nasza siła nabywa ma się całkiem nieźle.
8: Biorąc pod uwagę naszą siłę nabywczą, wzrost płac, który nastąpił w Polsce przez ostatni rok nawet, w porównaniu do wzrostu płac w strefie euro, to myślę, że nadal możemy czuć się bogatsi.
4: Mówił analityk rynku walut Daniel Kostecki.
9: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
10: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800-400-400.
11: Sponsorem pogody w L-Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Poniedziałek w Łodzi z całkiem ładną pogodą. Dzisiaj mamy zachmurzenie umiarkowane, a na termometrach całkiem przyjemne 21 stopni. Niestety już wieczorem ma się zachmurzyć, a w nocy nawet i popadać. Na termometrach nie więcej niż 15 stopni. Jutro około 18 i to będzie ciąg dalszy niestety pochmurnej i deszczowej pogody.
11: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
10: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
9: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KNN Okno. Łódź, Inflanska 52.
1: El Radio.
12: El Radio.
0: Dzień dobry, tu Tomek Miara. Zapraszam na kolejną popołudniową godzinę w El Radio.
1: El Radio.
12: El Radio.
1: 98 FM.
12: 98 FM.

0: Słuchacie El Radia. Ten tydzień w Bibliotece Miejskiej w Łodzi zapowiada się znowu ciekawie i wyjątkowo. Na przykład już w czwartek antyczny lipiec, kino, miecza i sandałów. Na razie więcej nie zdradzę, szczegóły za kilka chwil w El Radio.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: słuchacie L Radia, jeżeli szukacie atrakcji wakacyjnych, to polecam Wam wybrać się w najbliższy czwartek o godzinie 17 do Mediateki Memo przy Moniuszki 5. Tam będzie na Was czekał antyczny lipiec, kino miecza i sandałów, czyli będzie można poczuć antyczny klimat w sercu Łodzi. Lipiec w Mediatece Memo będzie należeć do starożytnych bogów, wojowników i filozofów. Tym razem goście obejrzą ekranizację epopei Homera, przedstawiającą walkę Greków o najpiękniejszą z kobiet. Uwaga, udział jest bezpłatny, ale obowiązują telefoniczne zapisy. Myślę, że jest to o tyle ciekawa propozycja, że przecież już za nieco ponad tydzień na ekrany kin wchodzi Odyseja w reżyserii Christophera Nolana z Mattem Damonem w roli Odyseusza.
1: L Radio. L Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Słuchacie radia, co powiecie na taki błyskawiczny konkurs bez nagród? Jaka to piosenka i jakiego zespołu stała się ich pierwszym hitem, a zarazem numerem jeden po obu stronach oceanu, czyli i w Wielkiej Brytanii, i w Stanach Zjednoczonych? Dodam jeszcze, że to duet. To wy się chwilę zastanówcie o rozwiązanie tej zagadki za kilka chwil w L-Radio.
1: L-Radio.
2: L-Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Kilka chwil temu w El Radio zaproponowałem wam taki błyskawiczny konkurs bez nagród. Chodziło o to, czy odgadliście, o jaki zespół, jaką piosenkę chodzi. Jeżeli myśleliście o zespole Wham, to bardzo dobrze. Chodzi o Wake Me Up Before You Go Go, które stało się pierwszym hitem i numerem jeden w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych. Inspiracją do napisania tej piosenki przez George'a Michaela była zapisana notatka, którą jego kolega z zespołu zostawił rodzicom na drzwiach lodówki. Na kartce było napisane: obudźcie mnie, zanim pójdziecie. Sam zespół twierdzi, że ta piosenka właściwie nagrywała się sama i została stworzona w ciągu zaledwie 2 dni.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: To jest El Radio Moto Arena, może pomieścić ponad 10 tysięcy widzów. No a kiedy przyjeżdżają do naszego miasta najlepsi żużlowcy świata, no to jest impreza, na którą na pewno warto zwrócić uwagę. O turnieju Grand Prix opowiem Wam trochę więcej, na pewno po godzinie 17.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Dochodzi godzina 17, słuchacie El Radia, a za chwilę posłuchacie serwisu.
1: Reklama.
2: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki, oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
3: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
4: Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl.
1: Po reklamie.
5: Plastikowe pachołki zamiast automatycznych słupków. Nielegalna fabryka tytoniu. Nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy.
6: El Radio. Warto wiedzieć.
5: Przemysław Nazę. Zapraszam. Na początek jeszcze raz wracamy do tematu słupków na Piotrkowskiej. Jak informowaliśmy, po miesiącach opóźnień i głośnych kontrowersjach związanych z kosztami oraz testami od tego tygodnia system miał wreszcie zacząć działać, ale okazuje się, że słupki nie przeszły pierwszych prób, które trwały w miniony weekend w obecności Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia i Straży Miejskiej. Dzisiaj miały zostać włączone na odcinku testowym na Piotrkowskiej od Placu Wolności do Pruchnika. Niestety zautomatyzowana blokada w próbach generalnych nie poradziła sobie najlepiej. Słupki nie zadziałały prawidłowo, a w ich miejscu stanęły plastikowe pachołki.
7: Ja kibicuję, żeby to nie działało po prostu i żeby jak najszybciej ten pomysł został zaniechany.
8: Było testowane również z karetką na sygnale. Została ściągnięta, żeby przejeżdżać, żeby zobaczyć, czy karetka na sygnale może przejechać przez słupki. Do momentu, jak była obsługa techniczna, działało, ale w momencie, jak obsługa techniczna jakby schodziła, tam postawili drabinę przy tych kamerach, no to już nie działało.
5: Miasto zapowiada, że testy systemu będą trwały nadal, a my przypominamy, że koszt tej inwestycji wyniósł prawie 6 milionów złotych. Nielegalna fabryka tytoniu zlikwidowana w Łódzkiem. Straty państwa mogły sięgnąć 10 milionów. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji Łódzkiej Krajowej Administracji Skarbowej zlikwidowali w województwie łódzkim nielegalną fabrykę tytoniu. Na miejscu zabezpieczono kompletną linię produkcyjną, blisko 8 ton tytoniu i suszu tytoniowego oraz zatrzymano 3 osoby, które wpadły na gorącym uczynku.
9: Szacunkowa wartość zajętego towaru przekracza 4 miliony złotych. Gdyby nielegalne wyroby trafiły do obrotu, Skarb Państwa mógłby ponieść straty z tytułu niezapłaconych należności podatkowych w wysokości niemal 10 milionów złotych.
5: Mówi komisarz Krzysztof Wrześniowski z CBŚP. Podejrzani usłyszeli zarzuty związane z nielegalną produkcją wyrobów tytoniowych i przestępstwami skarbowymi. Grozi im do 7 lat więzienia. Państwowa Inspekcja Pracy będzie mogła zmieniać umowy śmieciowe w etaty. Nowe uprawnienia zyska już od najbliższej środy. Inspekcja będzie mogła administracyjnie stwierdzić istnienie stosunku pracy i przekształcić nieprawidłowo zawarte umowy zlecenie czy B2B w umowę o pracę.
10: Państwowa Inspekcja Pracy w pierwszej kolejności wyda polecenie zawarcia umowy o pracę. Jeżeli to polecenie zostanie wykonane, świetnie. Jeżeli jednak polecenie nie zostanie wykonane, wówczas będzie rozpoczynało się tak zwane postępowanie administracyjne.
5: Mówiła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Dwukrotnie wzrosną też kary dla przedsiębiorców łamiących przepisy. Ustawodawca przewidział również roczny okres przejściowy, w którym firmy dobrowolnie mogą zmienić umowy.
11: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
12: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800-400-400.
13: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Dzisiaj mamy całkiem niezłą pogodę, mamy zachmurzenie umiarkowane i w Łodzi temperatura odczuwalna to tak w okolicach 21 stopni. Niestety im później, tym będzie więcej chmur, w nocy już ma padać, to będzie ciepła noc, tak w okolicach 15 stopni. Wtorek natomiast zapowiada się raczej pochmurny, raczej deszczowy i ma być tak w okolicach 18 stopni.
13: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
12: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
11: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
1: El Radio. El Radio.
0: To już ostatnia godzina naszego popołudniowego spotkania w El Radio, na którą serdecznie zaprasza Tomek Miara.
1: El Radio.
14: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
14: 90 i 8 FM. Yeah, yeah.

0: póki co płonie. Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Słuchacie L Radia. Już miesiąc pozostał do pierwszego w historii Grand Prix na żużlu w Łodzi. Nigdy do tej pory najlepsi żużlowcy świata do naszego miasta nie zjeżdżali. Teraz jest okazja, żeby ich podziwiać. Na Moto Arenie wystąpią najlepsi żużlowcy na czele z wielokrotnym mistrzem, czyli Bartoszem Zmarzlikiem. Grand Prix odbędzie się 1 sierpnia. Dzień wcześniej na łódzkiej Moto Arenie powalczą najlepsi żużlowcy juniorzy. Cykl obejmuje 10 rund. My w tej chwili, jeżeli chodzi o kalendarz imprezowy, jesteśmy na półmetku. Liderem jest nasz zawodnik, czyli Bartosz Zmarzlik. Świetna impreza, o ile lubicie wyścigi motocykli, które skręcają tylko w lewo.
2: L Radio.
3: L Radio.
2: 90 i 8 FM.
3: 90 i 8 FM.

0: słuchacie El Radia, to wyłonienia wszystkich ćwierćfinalistów Mistrzostw Świata w piłce nożnej zostały już tylko 4 mecze. Znamy już 2 pary. W czwartek Francja zagra z sensacją, jakby nie patrzeć, czyli zespołem Maroko, natomiast dzień później hitowy mecz Anglia-Norwegia. No dobrze, a kto zagra dziś wieczorem? O tym opowiem Wam w El Radio za chwilę.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: To jest El Radio.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to?

0: słuchacie El Radia. Jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata w piłkę nożną, no to już nie ma słabych spotkań. Dziś wieczorem o godzinie 21 Portugalia zagra z Hiszpanią. Wygrany tej pary spotka się ze zwycięzcą meczu USA-Belgia. Ten mecz z kolei dzisiaj w nocy o 2:00.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Gra dla Was El Radio, a jeszcze przed godziną 18 zapraszam Was na piosenkę, którą obiecuję Wam znacie, kojarzycie na pewno, ale być może nie mieliście okazji jej wysłuchać w tej interpretacji, którą dla Was wynalazłem. Ale co to jest, wyjaśni się za kilka chwil.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

gra dla was El Radio True. To jest jeden z największych przebojów angielskiego zespołu Spandau Ballet. Ta piosenka została wydana w 1983 roku. Mnie natomiast udało się znaleźć wersję tej piosenki, którą w 2004 roku przygotował zespół The Black Eyed Peas, ale nie przygotował jej tak po prostu. Chodziło o to, żeby stworzyć muzykę do filmu, w którym wystąpił Adam Sandler i Drew Barrymore, zatytułowanego 51 randek.

0: Jest już prawie godzina 18. To wszystko, co przygotowałem dla Was dzisiaj w popołudniówce w L Radiu. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia do jutra, mówi Tomek Miara.
1: Reklama.
2: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią Twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko zawki. Oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
3: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
4: Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl.
1: Po reklamie.
5: MON ujawnia, ile wynosiły dotacje dla Ukrainy. Awaryjne lądowanie samolotu z Warszawy do Oslo. Powiemy też, ile trzeba zapłacić za wakacyjny pobyt w polskim hotelu.
6: L Radio. Warto wiedzieć.
5: Paulina Nawrocka, zapraszam. Pomoc dla Ukrainy w postaci przekazanego sprzętu była konieczna i kluczowa, poinformował na konferencji prasowej szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Koszt donacji wyniósł około 15 miliardów złotych. Im więcej strąconych dronów i rakiet Federacji Rosyjskiej, tym lepiej, uzasadniał minister obrony. Na konferencji prasowej zaprezentował cały arsenał broni, który Polska przekazała ogarniętemu wojną sąsiadowi. Żadna z donacji nie odbyła się bez ustaleń ze Sztabem Generalnym Wojska Polskiego. W tym były również pociski rakietowe do systemu Patriot, powtórzył za premierem Kosiniak-Kamysz. MON odtajnił te informacje w odpowiedzi na działania Krzysztofa Bosaka i Mariusza Błaszczaka, którzy pytali o to, czy Polska przekazała Ukrainie wspomniane pociski. Według nich, jeśli tak jest, to ucierpiałoby na tym polskie bezpieczeństwo. Samolot linii Wizz Air lecący po południu z Warszawy do Oslo musiał awaryjnie lądować na lotnisku Torp w stolicy Norwegii. Przyczyną było pojawienie się dymu w kabinie. Po wylądowaniu służby ewakuowały z samolotu 214 osób znajdujących się na pokładzie. Nikt nie odniósł obrażeń. W rejs powrotny do Warszawy samolot wystartował z godzinnym opóźnieniem. Przywódca Rosji Władimir Putin odczuwa presję i chce zakończyć wojnę w Ukrainie, przekazał dziś prezydent USA Donald Trump. Dodał, że Kijów też chce zakończenia konfliktu. Podkreślił, że będzie o tym rozmawiać na szczycie NATO w Ankarze. Uważam, że jesteśmy znacznie bliżej rozwiązania niż większość ludzi zdaje sobie z tego sprawę, powiedział amerykański prezydent. Noclegi nad morzem i w górach nadal są dostępne. Wakacyjny wyjazd w Polsce można jeszcze zaplanować. Wybór hoteli jest spory. Nad Bałtykiem ceny hoteli ze śniadaniem lub wyżywieniem zaczynają się od niespełna 400 zł za dobę. Dla rodziny 2 plus 1, mówi Eugeniusz Triasun z portalu travelist.pl.
7: Także w wariancie rodzinnym góry mogą być atrakcyjną alternatywą dla Bałtyku, ponieważ pobyt dla dwóch dorosłych z dzieckiem możemy znaleźć od 300 zł w Zakopanem, od 330 w Muszynie czy od 380 w Szklarskiej Porębie.
5: Hotele nad polskim morzem są droższe z dwóch powodów. Po pierwsze, w sezonie są bardziej oblegane, po drugie mają zwykle więcej atrakcji, obiady, animacje dla dzieci czy strefy wellness. I jeszcze Kraków, gdzie po pół roku działania strefy czystego transportu na koncie miasta jest 17 milionów złotych więcej. Pieniądze te pochodzą z opłat za wjazd samochodów niespełniających norm emisji. Póki co pieniądze idą na działanie strefy, mówi Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
8: Te pieniądze w całości zostały przeznaczone do miasta.
5: Dopiero pozostałe środki pójdą na inwestycję związaną z poprawą jakości powietrza, także te poza granicami miasta.
8: Tutaj mówimy o pewnym ekwiwalencie finansowym, ponieważ no wprost te znaczone pieniądze z strefy czystego transportu nie mogą być zgodnie z prawem tak wprost przekazane właśnie gminom ościennym.
5: Jednocześnie przyszłość strefy czystego transportu wciąż nie jest przesądzona. Uchwałą zajmuje się jeszcze Naczelny Sąd Administracyjny.
9: Sponsorem sportu w L Radio jest fabryka okien, firma KMM Okno, Łódź, Inflanska 52.
1: Bartłomiej Juszczak, zapraszam na informacje sportowe. Selekcjoner reprezentacji Polski siatkarek Stefano Lavarini dokonał dwóch zmian w składzie na trzeci turniej Ligi Narodów, który w środę rozpocznie się w japońskiej Osace. Do zespołu dołączyły środkowa ŁKS-u Komerskon Anna Obiała i przyjmująca Julia Orzoł. W kadrze pozostaje także inna środkowa ŁKS-u Sonia Stefanik oraz Katarzyna Wenerska i Justyna Łysiak z PGE Budowlanych. Od 3 do 4 tygodni potrwa przerwa w treningach pomocnika Widzewa Tonio Teklicia. Chorwat wrócił kilkanaście dni temu z wypożyczenia do NK Osijek i miał w okresie przygotowawczym przekonać Aleksandra Vukovicia, by ten dał mu szansę w Widzewie w nadchodzącej rundzie jesiennej. Teraz będzie o to trudniej, bo do startu sezonu raczej już na boisko Teklic nie wróci. Podobna kontuzja, czyli uraz mięśniowy, przytrafiła się stoperowi Widzewa. Mateusz Żyro ma jednak pauzować krócej, około 2 tygodni. Pozostali zawodnicy są zdrowi, choć Pape Meisaba i Lindon Selahi także podczas bezbramkowego sparingu z Dunajską Striedą doznali lekkich urazów. Kibice Widzewa ponownie wykupili wszystkie karnety. W nadchodzącym sezonie piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy mecze tego klubu na stadionie w Łodzi ponownie będzie oglądać komplet publiczności. Widzew poinformował o zakończeniu sprzedaży stałych abonamentów, a licznik zatrzymał się na 15 714 karnetach. Niemal wszyscy dotychczasowi posiadacze abonamentów zdecydowali się na ich przedłużenie. Spowodowało to, że do otwartej sprzedaży dla nowych chętnych trafiło jedynie 86 sztuk. Podobnie jak w ubiegłych latach, wszystkie wolne miejsca zostały wykupione w systemie elektronicznym w ciągu zaledwie kilku sekund.
9: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
2: El Radio. El Radio. W Łodzi. Na 98 FM.
10: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec.

0: Ukraina ogłasza żałobę narodową po atakach na Kijów. Jutro w Ankarze rusza dwudniowy szczyt NATO i szybsze wsparcie dla rolników po ostatnich nawałnicach.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Paulina Nawrocka, zapraszam. Wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ataku na Kijów i okolice. W wyniku zmasowanego ostrzału w stolicy Ukrainy i obwodzie kijowskim zginęły 22 osoby, poinformowali przedstawiciele władz regionalnych i lokalnych w komunikatorze Telegram. Wtorek będzie w Kijowie dniem żałoby. Już jutro w Ankarze rozpocznie się dwudniowy szczyt NATO. Przywódcy poruszą głównie tematy kontraktów zbrojeniowych, zwiększenia wydatków na obronność i wsparcia dla Ukrainy. Oprócz przedstawicieli państw sojuszu do stolicy Turcji przyleci też Wołodymyr Zełenski. Można się spodziewać, że prezydent Ukrainy odbędzie tam rozmowę z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem w sprawie ewentualnego pokoju z Rosją, mówi analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Kacper Sienicki.
2: Będzie to oczywiście próba wpływania na to, żeby Trump przyjął przychylną Ukrainie optykę i może skłonił się do nacisku na Moskwę, albo przynajmniej nie przyjął rosyjskiej optyki poprzez dalsze kontakty z Putinem.
0: Wołodymyr Zełenski rozmawiał z Donaldem Trumpem przez telefon już w ubiegłą sobotę. Prezydenci omawiali obecną sytuację na froncie. Do amerykańskiego przywódcy dzwonił w sobotę także rosyjski dyktator Władimir Putin, który przedstawił temat wojny z własnego punktu widzenia. Minister rolnictwa zapowiada pomoc dla rolników, których uprawy zostały zniszczone przez niedawne burze. Spotkał się z nimi w wielkopolskich gminach Lipno i Krzywiń. Nawałnice zniszczyły tam nawet 75% upraw. Stefan Krajewski obiecał uproszczenie procedur przy zgłaszaniu szkód i przyspieszoną wypłatę odszkodowań.
3: Będziemy szukać tych rozwiązań takich instytucjonalnych, tak jak udało się przy powodzi w 2024, żeby rolnicy nie musieli tych dodatkowych jakichś czynności wykonywać. Sprawne przekazanie protokołów pozwoli nam też na przyspieszenie wypłat.
0: Minister rolnictwa zapowiedział również szybszą wypłatę zaliczek z dopłat obszarowych. W Bydgoszczy będą produkowane amerykańskie pociski manewrujące dalekiego zasięgu Barakuda dla Wojska Polskiego. Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała umowę z amerykańskim przedsiębiorstwem obronnym Anduril Industries. Agnieszka Wynarska.
4: Umowa pozwoli na produkcję w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy pocisków manewrujących Barakuda. To ważny krok, mówił obecny na uroczystości wraz z premierem Donaldem Tuskiem minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Dzisiaj ta polska racja stanu jest tutaj w Bydgoszczy. Pokazuje wielką inwestycję polsko-amerykańską w rozwój najnowocześniejszych technologii dalekiego, precyzyjnego, ale i taniego produkcji zasięgu pocisków manewrujących, które 900 kilometrów mogą osiągnąć bez żadnego problemu.
4: Zakłady są w trudnej sytuacji finansowej, dlatego tym bardziej umowa z Amerykanami jest na wagę złota, dodawał prezes zakładów Jakub Gazda.
6: Dwa ostatnie lata to okres przyspieszonej transformacji przedsiębiorstw. Właśnie z tego serwisowego modelu do modelu produkcyjnego.
4: Polska jest pierwszym państwem w Europie, z którym Anduril podpisał umowę.
0: Lotnisko w Katanii na Sycylii jest tymczasowo zamknięte z powodu aktywności wulkanu Etna. Wstrzymano przyloty, a całkowite zawieszenie odlotów będzie obowiązywać do 20. W związku z aktywnością najwyższego wulkanu w Europie 17 przylotów przekierowano do Palermo.
1: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Aleksandra Jala, która w trzeciej rundzie wyeliminowała broniącą tytułu Igę Świątek, odpadła w 1/8 finału Wimbledonu. Przegrała z Włoszką Jasmine Paolini 4-6, 6-4, 3-6. 21-letnia tenisistka i tak jest jednak pierwszą reprezentantką Filipin, która dotarła do tego etapu wielkiego szlema, zarówno wśród kobiet, jak i wśród mężczyzn. Drugi tydzień wielkoszlemowego Wimbledonu odbywa się już bez polskich singlistów, bo w weekend oprócz Świątek odpadł także Hubert Hurkacz, który miał ogromnego pecha. Przegrał przede wszystkim z kontuzją. Michał Waszkiewicz.
8: Hubert Hurkacz wygrał z Niemcem Janem Lenardem Struffem 2 pierwsze sety i wydawało się, że pewnie zmierza do ćwierćfinału. Niestety w czwartej partii nabawił się kontuzji mięśni brzucha, a w piątym secie przegrał z bólem i poddał mecz. Szkoda Polaka, bo grał świetny turniej. Nie można tego powiedzieć o Idze Świątek. Obrończyni tytułu odpadła już w trzeciej rundzie. Obniżka formy ma kilka przyczyn, uważa trener Tomasz Iwański.
9: Na pewno to jest presja oczekiwań własnych. Na pewno to jest presja oczekiwań środowiskowych. sportowych. Na pewno to jest rozpoznanie gry. Na pewno to są pewne niuanse, które nie są w grze IGI dopracowane. I konglomerat tych rzeczy tworzy sytuację trudną dla niej psychologicznie.
8: W turnieju kobiet mamy więcej niespodzianek, bo odpadły także dwie najwyżej rozstawione tenisistki, Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina.
7: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Słoweniec Tadej Pogacar wygrał trzeci etap wyścigu kolarskiego Tour de France i został liderem klasyfikacji generalnej. Drugie miejsce zajął dziś dotychczasowy lider wyścigu Duńczyk Jonas Winigo, a trzeci był Kolumbijczyk Richard Carapaz. Polacy zajęli odległe lokaty. Podczas dzisiejszego etapu na trasie miało nie być kibiców, o czym poinformowali przed południem organizatorzy. Powodem jest rozległy pożar w Pirenejach Wschodnich. Ale gdzieniegdzie i tak pojawiły się spore grupy fanów, szczególnie na ostatnich kilometrach przed metą.
1: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
10: To jest El Radio. Na 98 FM.

0: uratowanych w słowackich Tatrach. Minister Kosiniak-Kamysz odtajnił zakres pomocy wojskowej dla Ukrainy i kwitnące liliowce w łódzkim ogrodzie botanicznym wystartował poświęcony im tydzień.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Paulina Nawrocka, zapraszam. Dwóch Polaków, którzy utknęli na południowo-zachodniej ścianie Batyżowieckiego Szczytu w Tatrach Wysokich, zostało uratowanych przez słowackich ratowników górskich. Akcja trwała kilkanaście godzin i była prowadzona w bardzo trudnych warunkach pogodowych. Służba ratownicza prowadziła ją w deszczu, silnym wietrze, gęstej mgle i temperaturze bliskiej 0 stopni. Minister Obrony Narodowej ujawnił dziś, ile kosztowała pomoc Polski dla Ukrainy w ostatnich latach i jakiego sprzętu dotyczyła. W końcówce rządów PiS-u w latach 2022-2023 koszt uzbrojenia przekazanego do Kijowa wyniósł niemal 15 miliardów złotych. Od 2024 roku do chwili obecnej, a więc za rządów obecnej koalicji, donacje kosztowały Polskę 1,5 miliarda złotych. Minister Obrony zaznaczył, że największe dotacje zostały przekazane za czasów rządów PiS.
2: Oni dzisiaj nie chcą o tym pamiętać, że przekazywali ten sprzęt. Ja im nie tylko będę to przypominał, ale będę ich bronił w tych decyzjach. Pomoc dla Ukrainy jest naszym strategicznym zadaniem wynikającym z racji stanu Rzeczpospolitej. Im więcej strąconych pocisków, im więcej zniszczonych dronów Federacji Rosyjskiej, tym Polska bezpieczniejsza.
0: Polska pomoc dla Ukrainy wynika z naszych sojuszniczych zobowiązań. Wśród przekazanych Ukrainie środków od 2024 roku wicepremier wymienił też pociski rakietowe do systemu Patriot, od których zaczęła się ostatnia burza polityczna wywołana przez Mariusza Błaszczaka, byłego ministra obrony. A jutro Parlament Europejski na posiedzeniu w Strasburgu przeprowadzi debatę na temat postępów akcesyjnych Ukrainy. Do projektu rezolucji w tej sprawie większość frakcji w Izbie zgłosiła poprawki krytyczne wobec nadania jednostce wojskowej nazwy UPA przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Europoseł Braun ponownie ukarany przez Parlament Europejski za obrażanie szefowej dyplomacji. Utraci dietę europosła za okres 2 dni i na 20 dni zostanie wykluczony z obrad Komisji do Spraw Bezpieczeństwa i Obrony, poinformowała przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola. Kara została nałożona w związku z obrażaniem przez Brauna szefowej unijnej dyplomacji Kai Kallas. Dzisiejszy etap turnieju kolarskiego Tour de France odbywa się bez udziału publiczności. To ze względu na rozległy pożar, jaki wybuchł w Pirenejach. Płomienie objęły już ponad 4600 hektarów lasu. To dramatyczne przeżycie, opowiada mieszkanka okolic.
3: Usłyszeliśmy wybuchy. Powiedziano nam, że wybuchają butle z gazem i że płoną domy. Ludzie zaczęli biegać ze swoimi zwierzętami i walizkami. Widziałam to na własne oczy.
0: W Pirenejach nadal trwa akcja gaśnicza. Z pożarem walczy około 700 strażaków. I jeszcze tydzień liliowców, który właśnie rozpoczął się w ogrodzie botanicznym w Łodzi. Podziwiać można blisko 16 tysięcy kwitnących kwiatów w około 90 odmianach. Będzie też można uczestniczyć w spacerach z przewodnikiem i wykładach o historii i uprawie. Tydzień liliowców potrwa do niedzieli.
4: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
5: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
6: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: W nocy okresami prognozowane są opady deszczu. Bardziej intensywne mogą być w centrum i na wschodzie. Temperatura minimalna od 11 stopni na południowym wschodzie i w rejonach podgórskich do 17 na zachodzie i południowym zachodzie. Wiatr okresami będzie porywisty.
6: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
5: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
4: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.

0: jest L Radio
1: na 90,8 FM.
2: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
3: Post.
2: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
3: Post.
2: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
3: Post.
2: Czy dalej dużo ćpa, jakie tatuaże ma, co za człowieka wrak?
3: Post.

0: El Radio. 98.8 FM.
1: To jest El Radio.
2: El Radio.
0: Na 98.8 FM.
2: Na 98.8 FM.

0: Trwa nadzwyczajna sesja Rady Warszawy w sprawie Szpitala Południowego. Policja wyjaśni sprawę obiektu latającego nad Krakowem i wielkie iberyjskie starcie na Mundialu, mecz Portugalia-Hiszpania.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Paulina Nawrocka, zapraszam. Bez emocji, ale i bez nowych konkretów radni Warszawy obradują na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Opozycja domagała się kolejnych dymisji, m.in. odpowiedzialnego za spółki, a co za tym idzie za Szpital Południowy, Tomasza Męciny. W piątek dymisję złożyły zastępczynie prezydenta Aldona Machnowska-Góra oraz Renata Kaznowska. O szczegółach Błażej Kulesza.
2: To jest już czwarty raz w ciągu ostatnich dwóch tygodni.
3: Prezydent tłumaczył, ale na większość pytań, jak chociażby sprawa fatalnego błędu w procedurze in vitro, jaka miała miejsce w Szpitalu Południowym, konkretna odpowiedź nie padła.
2: Ministerstwo Zdrowia wszczęło kontrolę, która rozpoczęła się 2 lipca i ma potrwać do 30 września. Czekamy na wyniki.
3: Radni w głosowaniu nie poparli też stanowiska, aby zdymisjonować kolejnego z zastępców Trzaskowskiego, Tomasza Męcinę.
4: Panowie zwalili odpowiedzialność na kobiety w zarządzie miasta.
3: Mówi Jan Mencfel, radny miasto jest nasze.
4: Na pewno osobą, która uniknęła odpowiedzialności, jest szef Koalicji Obywatelskiej w Warszawie Marcin Kierwiński. Wiceprezydent Męcina jest jego zaufaną osobą, no i nic dziwnego, i to nie jest przypadek, że akurat on na swoim stanowisku pozostał.
3: Tym samym kolejnych politycznych konsekwencji afery jak na razie w ratuszu nie będzie.
0: Policja wyjaśnia sprawę obiektu, który unosił się nad północnym Krakowem. To był prawdopodobnie dron. Zauważył go pilot podczas lotu w rejonie lotniska w Balicach. Z tego powodu samoloty chwilowo były holdingowane, czyli musiały krążyć w powietrzu i nie mogły lądować. Obecnie na lotnisku nie ma już utrudnień. Wstrzymana rotacja amerykańskich wojsk do Polski zostanie wznowiona, przekazał dziś minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON otrzymał takie zapewnienie od zastępcy ambasadora USA i amerykańskiego atasze wojskowego.
5: Wraca rotacja, która została wstrzymana kilka tygodni temu, będzie kontynuowana i w ciągu najbliższych tygodni wypełni się rotacja wojsk amerykańskich w Polsce.
0: Obecnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Właśnie rozpoczyna się iberyjski hit 1/8 finału Mundialu. Już dziś jedna z piłkarskich potęg zakończy swój udział w Mistrzostwach Świata. Będzie to albo Hiszpania, albo Portugalia. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
6: Obie reprezentacje znają się doskonale, ich pojedynki są zawsze zacięte. Faworyt? Ostatnie 10 meczów to 4 remisy i po 3 zwycięstwa obu drużyn. Ostatnie starcie na Mundialu? W Rosji 8 lat temu. Wynik? 3-3. Wtedy wszystkie gole dla Portugalii zdobył Cristiano Ronaldo, który teraz jest już jedną nogą na emeryturze. Ale o tym jednym tytule nie przestaje marzyć.
7: Mój dura.
6: Czeka nas ciężka bitwa. Chcę się cieszyć każdą chwilą. Nie będę bardziej Cristiano, jeśli wygram Mistrzostwa Świata, ani nie będę mniej Cristiano, jeśli ich nie wygram. Wiadomo, że chciałbym, ale zwycięzca może być tylko jeden. Hiszpania na tym Mundialu jeszcze nie straciła gola, nawet jeśli nie zawsze grała ładnie, mówi Rodri. Wielu ludzi mówi o poziomie samej gry, ale uważam, że najważniejsza jest umiejętność wygrywania i zbudowanie takiej reprezentacji, która potrafi przechodzić kolejne rundy. To liczy się najbardziej. Oczywiście wszyscy chcemy grać ładnie, ale przyjechaliśmy tutaj, żeby wygrywać.
0: A kolejne spotkanie 1/8 finału, mecz USA-Belgia, rozpocznie się w Seattle o 2 w nocy czasu polskiego.
1: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
8: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
9: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: W nocy może popadać, bardziej intensywnie w centrum i na wschodzie. Temperatura minimalna od 11 na południowym wschodzie do 16 stopni na zachodzie i południowym zachodzie. Wiatr okresami będzie porywisty, a jutro pogoda podobna jak dziś.
9: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
8: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
1: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
10: El Radio. El Radio.

0: podsumowuje wsparcie dla Ukrainy. Premier zapewnia o kontynuacji. Trwa nabór wniosków o pieniądze na szkolną wyprawkę. I wielkie kontrowersje na mundialu z czerwoną kartką w roli głównej.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Paulina Nawrocka, zapraszam. 15 miliardów za rządów PiSu, 1,5 miliarda za rządów koalicji. MON podsumowuje pomoc w sprzęcie dla Ukrainy. To pokłosie awantury o przekazanie rakiet Patriot. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przyznał, że rakiety do systemu Patriot zostały przekazane Ukraińcom, ale jak zaznaczył, bez wpływu na nasze możliwości obronne. Nie igrajcie z ogniem, apeluje natomiast Donald Tusk do polityków opozycji. W ten sposób odpowiada na zarzuty Prawa i Sprawiedliwości i Federacji, które są oburzone wysłaniem na wschód pocisków do systemu Patriot.
2: Każda rakieta wystrzelona w Ukrainie, celna, która niszczy pociski, rakiety, drony, samoloty agresora, to jest większe bezpieczeństwo Polski.
0: Donald Tusk zapewnił też, że Polska nadal będzie wspierała militarnie Ukrainę. 300 zł do wzięcia ruszył nabór wniosków o wypłatę pieniędzy na wyprawkę szkolną. ZUS przypomina, że mogą je składać rodzice lub opiekunowie uczniów do 20 roku życia, mówi Beata Kopczyńska ze śląskiego ZUS-u.
3: Warto sprawdzić, czy we wniosku poprawne są PESEL dziecka, nazwa i adres szkoły oraz numer konta, bo ZUS będzie wypłacał świadczenie wyłącznie na wskazany we wniosku rachunek bankowy.
0: Wnioski można składać tylko elektronicznie do końca listopada. Co najmniej od jutrzejszego poranka lotnisko w Katanii na Sycylii pozostanie zamknięte, poinformował wieczorem zarząd portu lotniczego. Tym samym przedłużono wstrzymanie wszystkich lotów, bo według wcześniejszych założeń zarządu lotniska przyloty i odloty miały zostać wznowione jeszcze dziś. A wszystko w związku z aktywnością Etny, najwyższego wulkanu w Europie. Awaria krajowego systemu energetycznego na Kubie, licząca 9 600 000 mieszkańców wyspa, została pozbawiona prądu, poinformowało państwowe przedsiębiorstwo Union Electrica, cytowane przez agencję AFP. Do awarii o takiej skali doszło trzeci raz w ostatnim półroczu. Motorówki, skutery wodne, defibrylatory, torby medyczne i drony. Wodne ochotnicze pogotowia ratunkowe w całym kraju dostają właśnie dotacje. Dodatkowo do podlaskich WOPR-ów mają w tym roku trafić 2 miliony złotych z programu ochrony ludności. W Łomży, jak zapowiada Tomasz Malinowski z tamtejszej stanicy, pieniądze pójdą na nowe łodzie ratownicze z polipropylenu.
4: Czyli z odkształcalnego tworzywa, które idealnie sprawdza się na rzekach. Jest to tworzywo, które w wyniku uderzenia od kamienia nie powoduje uszkodzenia dna, łódź może dalej płynąć.
0: Do końca czerwca w Polsce utonęło już ponad 60 osób, ani jedna w miejscu pilnowanym przez ratowników WOPR. FIFA odrzuciła odwołanie belgijskiego związku piłkarskiego w sprawie zawieszenia kary dyskwalifikacji dla Amerykanina Follerina Balogana w Mistrzostwach Świata. Amerykanin został ukarany czerwoną kartką w meczu z Bośnią i Hercegowiną, co automatycznie oznacza dyskwalifikację w kolejnym spotkaniu. FIFA postanowiła jednak zawiesić te dyskwalifikacje na roczny okres próby. W tle sprawy jest informacja o rozmowie telefonicznej prezydenta FIFA Gianniego Infantino z prezydentem USA Donaldem Trumpem właśnie o czerwonej karcie. Spotkanie USA-Belgia w Seattle o 2 w nocy czasu polskiego.
5: El Radio na pogodę.
0: Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami. Prognozowane są też opady deszczu. W południowej połowie kraju lokalnie mogą wystąpić burze. Na termometrach od 17 stopni na północy do 24 na południowym zachodzie i południu. Wiatr okresami będzie silny i porywisty.
1: El Radio. Łodzi
5: na 98 FM.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Nielegalna fabryka tytoniu.
2: Szacunkowa wartość zajętego towaru przekracza 4 miliony złotych.
1: Plastikowe pachołki zamiast automatycznych słupków.
3: Do momentu, jak była obsługa techniczna, działało, ale w momencie, jak obsługa techniczna jakby schodziła, no to już nie działało.
1: Rowerzyści i użytkownicy hulajnóg pod kontrolą.
4: Wtedy, kiedy ten sezon rowerowo-hulajnogowy się zacznie.
1: Władze Łodzi chcą odzyskać Prząśniczkę.
5: Chcemy, żeby ten obiekt służył przede wszystkim Łodzianom.
1: Remont kolejnych mieszkań komunalnych.
6: Tak, żeby nasi mieszkańcy mogli tylko i wyłącznie wstawić meble i móc zamieszkać.
1: Pawilon żywiołów w łódzkim ogrodzie zoologicznym.
7: Cały pawilon będzie podzielony na 5 sektorów.
1: To jest Dzień z Bliska. Przemysław Nazer. Zapraszam.
8: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Nielegalna fabryka tytoniu zlikwidowana w Łódzkiem. Straty państwa mogły sięgnąć 10 milionów. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji Łódzkiej Krajowej Administracji Skarbowej zlikwidowali w województwie łódzkim nielegalną fabrykę tytoniu. Na miejscu zabezpieczono kompletną linię produkcyjną, blisko 8 ton tytoniu i suszu tytoniowego oraz zatrzymano 3 osoby, które wpadły na gorącym uczynku.
2: Szacunkowa wartość zajętego towaru przekracza 4 miliony złotych. Gdyby nielegalne wyroby trafiły do obrotu, Skarb Państwa mógłby ponieść straty z tytułu niezapłaconych należności podatkowych w wysokości niemal 10 milionów złotych,
1: mówi komisarz Krzysztof Wrześniowski z CBŚP. Podejrzani usłyszeli zarzuty związane z nielegalną produkcją wyrobów tytoniowych i przestępstwami skarbowymi. Grozi im do 7 lat więzienia.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Na początek jeszcze raz wracamy do tematu słupków na Piotrkowskiej. Jak informowaliśmy, po miesiącach opóźnień i głośnych kontrowersjach związanych z kosztami oraz testami od tego tygodnia system miał wreszcie zacząć działać. Ale okazuje się, że słupki nie przeszły pierwszych prób, które trwały w miniony weekend w obecności policji, straży pożarnej, pogotowia i straży miejskiej. Dzisiaj miały zostać włączone na odcinku testowym na Piotrkowskiej od Placu Wolności do Pruchnika. Niestety zautomatyzowana blokada w próbach generalnych nie poradziła sobie najlepiej. Słupki nie zadziałały prawidłowo, a w ich miejscu stanęły plastikowe pachołki.
1: Ja kibicuję, żeby to nie działało po prostu i żeby jak najszybciej ten pomysł został zaniechany.
2: Było testowane również z karetką na sygnale. Została ściągnięta, żeby przejeżdżać, żeby zobaczyć, czy karetka na sygnale może przejechać przez słupki. Do momentu, jak była obsługa techniczna, działało, ale w momencie, jak obsługa techniczna jakby schodziła, tam postawili drabinę przy tych kamerach, no to już nie działało.
0: Miasto zapowiada, że testy systemu będą trwały nadal, a my przypominamy, że koszt tej inwestycji wyniósł prawie 6 milionów złotych.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Łódzcy policjanci rozpoczęli wzmożone kontrole rowerzystów i użytkowników hulajnóg. Akcja odbywa się na terenie całego miasta i ma przede wszystkim przypominać o nowych przepisach oraz poprawić bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego. Funkcjonariusze zwracają uwagę m.in. na obowiązek noszenia kasków do 16 roku życia oraz nowe przepisy dotyczące minimalnego wieku kierujących. Obecnie z hulajnóg elektrycznych i rowerów samodzielnie mogą korzystać osoby od 13 roku życia, posiadające co najmniej kartę rowerową.
1: Trzeba zwrócić uwagę, że ta infrastruktura rowerowa w naszym mieście cały czas się rozszerza, powiększa, a co za tym idzie również jakby zachęca też tak do korzystania z takiego właśnie transportu, więc te działania cyklicznie, szczególnie z takim dużym natężeniem wtedy, kiedy ten sezon rowerowo-hulajnogowy się zaczyna.
0: Mówi podkomisarz Maksymilian Jasiak. Podczas kontroli policjanci sprawdzają także obowiązkowe wyposażenie rowerów oraz przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, między innymi o konieczności trzymania podczas jazdy przynajmniej jednej ręki na kierownicy.
2: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Ośrodek Prząśniczka ma wrócić do miasta i ponownie służyć mieszkańcom. Łódzcy samorządowcy zapowiadają rozpoczęcie działań prawnych, które mają doprowadzić do odzyskania należącego do miasta terenu w Arturówku. Tam w latach 60. powstał obiekt, który służył jako miejsce wypoczynku dla włókniarek, włókniarzy i ich rodzin. Dziś pełni funkcję hotelu robotniczego. Zdaniem władz miasta nie realizuje już swojej pierwotnej społecznej roli.
2: Chcemy, żeby ten obiekt służył przede wszystkim udziałem. To jest założenie w ogóle tego całego działania i zakładamy prowadzenie bardzo preferencyjnego dostępu dla mieszkańców na podstawie karty łodzienia, tak żebyśmy, i tak to robimy w mieście w wielu wypadkach, tam gdzie jako podatnicy się dokładamy do wspólnego budżetu, żebyśmy mieli tam preferencje skorzystania z miejskich usług.
1: Mówi przewodniczący Rady Miejskiej Bartosz Domaszewicz. W planach jest remont pokoi, przestrzeni edukacyjnych, sal konferencyjnych oraz przygotowanie oferty pobytu m.in. dla dzieci, rodzin zastępczych i domów dziecka. Procedura odzyskiwania obiektu już się rozpoczęła. Miasto prowadzi działania prawne, choć szczegóły strategii nie są na razie ujawniane. Według zapowiedzi pierwsze efekty możemy poznać w ciągu 2-3 lat.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: for another.
1: El Radio. Bliżej ciebie. Bliżej ciebie.
2: Miasto przygotowuje kolejne mieszkania dla łodzian. W tym roku wyremontowanych i przekazanych lokatorom ma zostać ponad 500 lokali. Na ten cel przeznaczono 50 milionów złotych, a na wszystkie remonty w miejskim zasobie mieszkaniowym ponad 180. Gotowych jest już 300 mieszkań, a remont kolejnych 200 został zlecony. Lokale trafią m.in. do osób oczekujących na przydział mieszkania, rodzin wykwaterowanych z budynków w złym stanie technicznym, a także wychowanków pieczy zastępczej, samotnych rodziców i rodzin wielodzietnych.
3: Wymieniamy najczęściej instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, jeżeli jest konieczność. Każdy lokal jest w określonym standardzie. Dla wszystkich jest to białe ściany, ewentualne jasne, wyremontowane podłogi, określona ilość gniazdek w łazience, w pokojach, tak żeby nasi mieszkańcy mogli tylko i wyłącznie wstawić meble i móc zamieszkać.
2: Mówi dyrektor zarządu lokali miejskich Katarzyna Błachowicz-Barszcz. Miasto zapowiada również, że wszystkie remontowane obecnie mieszkania posiadają łazienki i toalety. To oznacza odejście od standardu lokali bez podstawowych sanitariatów, które jeszcze kilka lat temu znajdowały się w miejskim zasobie. Pierwsze z wyremontowanych mieszkań są już gotowe do przekazania nowym najemcom, a cała pula 500 lokali ma zostać oddana do użytku jeszcze w tym roku.
4: El Radio. Warto wiedzieć. A come on, yeah.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej
1: Ciebie. W łódzkim ogrodzie zoologicznym już za kilka lat pojawią się pingwiny z bieguna południowego, wombaty i uchadki. Zwierzęta wprowadzą się do nowego pawilonu żywiołów, który powstanie w miejscu obecnego zaplecza ogrodu. Jak mówi dyrektor do spraw hodowli Michał Gołędowski, pawilon będzie miał kilka stref. Będzie budynkiem ekologicznym i energooszczędnym.
2: Jeżeli potrzebujemy stworzyć strefę, która będzie cały czas chłodzona, to ciepło, które powstaje w procesie, musi być gdzieś odprowadzane, więc tym samym ciepłem będziemy ogrzewać te bardziej tropikalne części pawilonu. Cały pawilon będzie podzielony na 5 sektorów. Pierwszy sektor, takie podziemne krainy. Kolejna strefa to będzie właśnie strefa lodu, później strefa wody i ognia, strefa koron drzew, no i na koniec strefa przyszłości.
1: Wartość inwestycji, która zostanie ukończona prawdopodobnie w 2030 roku, to około 120 milionów złotych. Realizowana będzie według projektu pracowni architektonicznej z Bangkoku.
3: El Radio. Warto wiedzieć. Powiedz mi...

0: nielegalna fabryka tytoniu.
1: Szacunkowa wartość zajętego towaru przekracza 4 miliony złotych.
0: Plastikowe pachołki zamiast automatycznych słupków.
2: Do momentu, jak była obsługa techniczna, działało, ale w momencie, jak obsługa techniczna jakby schodziła, no to już nie działało.
0: Rowerzyści i użytkownicy hulajnóg pod kontrolą.
3: Wtedy, kiedy ten sezon rowerowo-hulajnogowy się zacznie.
0: Władze Łodzi chcą odzyskać Prząśniczkę.
4: Chcemy, żeby ten obiekt służył przede wszystkim Łodzianom.
0: Remont kolejnych mieszkań komunalnych.
5: Tak, żeby nasi mieszkańcy mogli tylko i wyłącznie wstawić meble i móc zamieszkać.
0: Pawilon żywiołów w Łódzkim Ogrodzie Zoologicznym.
6: Cały pawilon będzie podzielony na 5 sektorów.
0: To był Dzień z Bliska.
7: El Radio. Warto wiedzieć. You shot me so damn.

0: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.
1: Może mam wszystko, a my...

0: To jest L Radio na 98 FM.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: 98 FM. 98 FM. To jest L Radio.
1: Na 98 FM.